0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Baby Rexha i Faithless zostawiają nas z tymi emocjami, które będą grały w naszej duszy do samego wieczora.
1: A że dzisiaj jest piątek, to takich emocji, które wam będą grały do wieczora, mamy nieskończenie dużo i będziemy z nich korzystać.
0: I to będzie wreszcie pogodowo fajny piątek i cały weekend i my się z tego powodu bardzo cieszymy.

0: Piątek brzmi najlepiej pod warunkiem, że macie włączone głośniki na RMF Max. Milky, Just the Way You Are.
1: Nowości w przeglądach samochodów, badaniach technicznych. O. Diagnosta nie tylko wsadzi kabel w rurę, ale żeby sprawdzić spalinę oczywiście, ale także zrobi zdjęcie naszemu samochodowi, żeby potwierdzić, że byliśmy na pewno.
0: Żeby wszystkie oszustwa zniknęły.
1: No, ale za to pojawią się zdjęcia w internecie, na których będzie widać twoje nieumyte auto. Takich jeszcze wcześniej nie było.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: za miesiąc będzie lato i już się miło zrobiło. Za chwilę szósta.
1: A o szóstej w RMF Max Flash i pełno informacji z twojego regionu.
0: Chcesz być dobrze poinformowany? Słuchaj Maxa o poranku.
2: RMF Max, czas na najważniejsze i najciekawsze informacje w pigułce. Anka Kiemastowicz, zapraszam na Flash. A na początek ważne informacje dla przyszłych kierowców. Będą duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Rząd oficjalnie zapowiedział likwidację placu manewrowego i reformę nielogicznych pytań z teorii. Jak ten pomysł oceniają instruktorzy nauki jazdy?
3: Myślę, że na pewno jest to krok w dobrą stronę. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że plac manewrowy ma to do siebie, jak na tą chwilę, że to jest taki pierwszy kontakt kursanta z pojazdem egzaminacyjnym. I też kursant, zdając ten egzamin, ma świadomość, że nawet jeżeli ten pierwszy raz zgasi samochód, no to już pierwszą próbę nauki ma niezaliczoną i ta druga próba, jeżeli zrobi to samo, niestety ten egzamin mu przerywa.
2: Mówił Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy z Kielc.
4: Słuchacie RMF Max.
2: Wakacje są nie tylko dla uczniów i studentów. ZUS przypomina o wakacjach dla przedsiębiorców. Mówiąc najkrócej, w wybranym miesiącu nie trzeba płacić składek.
5: I to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Dotyczy to osób wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby.
2: Wyjaśnia Elżbieta Kaczorowska-Rams z ZUS-u. A propos wakacji, w RMF Max przypominamy, że pod koniec czerwca znów rusza kolejowe połączenie z Warszawy do Chorwacji. Podróż potrwa kilkanaście godzin i co ważne, w tym sezonie skład będzie jeździł częściej.
6: W zeszłym roku ten pociąg kursował 4 razy w tygodniu, tego lata będzie kursował 6 razy w tygodniu. Będzie pociąg jechał do Rijeki, ale będzie miał też wagon do słoweńskiego Kopru.
2: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. A na koniec posłuchajcie o nadchodzących obchodach Światowego Dnia Żółwia w gdańskim zoo. W niedzielę będzie doskonała okazja, by zajrzeć do świata tych niezwykłych gadów, poznać ich sekrety i zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony. Tak zachęcają pracownicy ogrodu.
7: Gdzie jesteśmy? To dom żółwi?
8: Tak, jeden z wielu w naszym zoo. Jesteśmy teraz w pawilonie, gdzie również nasze żółwie lądowe sobie mieszkają i to właśnie tutaj możecie przyjść na pokazowe karmienie w niedzielę.
7: 12 gatunków żółwi w gdańskim ogrodzie zoologicznym. Przyznam, że ja nie miałam pojęcia, że aż tyle. Jakie żółwie możemy tutaj zobaczyć?
8: Z każdego zakątka świata jakiś żółw się tutaj znajdzie. Pustynne, promieniste, ale znajdziemy też żółwie, które lubią żyć na mokradłach, tak jak na przykład Orlicja, która jest żółwiem drapieżnym.
2: Żółwie naszej trójmiejskiej reporterce Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak i to dosłownie przybliżała Magdalena Paprocka z gdańskiego ogrodu zoologicznego. We'll be right back.

0: P jak Pink Panthers i Z jak Zara Larsson, bo tak się akurat poukładało.
1: A jeszcze jest jedno P.
0: Jakie?
1: P jak paliwo.
0: A, Jezu. Ja to, jak mnie pytasz rzeczy na P, to
1: nie pytam cię o rzeczy na P.
0: To ja pierwsze, co myślę, to pączki.
1: A ja dzisiaj pomyślałam paliwo, bo rezerwa świeciła głęboko i dobrze, jest na stacjach benzynowych, słuchajcie. 6,48 kosztuje litr benzyny, 6,91 kosztuje litr diesla.
0: To ja może hity na maksa zaproponuję do tego.
1: Bardzo proszę, podwójne.
0: I widzę, że punkty pani zbiera.
2: Super.
0: Asia Maus, Irek Jakubek. Jakie sosi w wariacie?

0: słońca w głośnikach RMF Max, dużo słońca w głosie Bledki, bo pogoda dzisiaj się dostosowała do tego, co gramy wam o poranku w Maxie i słońce będzie też dzisiaj w całej Polsce.
1: Ale super, i to nie koniec dobrych wiadomości, bo i hity na Maxa polecą i wejścióweczki do waszego ulubionego parku rozrywki to będzie dzisiaj rozdawane w tym programie.
0: A w kalendarzu jesteśmy coraz bliżej przełomu, bo powoli będzie kończył się maj i z sezonu komunijnego wejdziemy w sezon weselny. Warto wiedzieć, że już są nowe trendy w temacie weselnym. Teraz najbardziej na topie są mobilne stacje kulinarne.
2: Na weselach?
0: Tak, przyjeżdżają na wesele takie specjalne firmy, które na żywo przygotowują to, co goście potem na tym weselu jeść będą.
1: Ciężka robota, a najgorzej mają ci, co w tej mobilnej stacji kulinarnej na weselu, to oni przygotowują barszczyk i krokieta, bo oni są na samym końcu imprezy. Muszą wytrzymać tak do czwartej. Najlepiej.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłem?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
14: O kurde.
13: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
14: No jak najbardziej, jak najchętniej.
13: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piątki mogą być jeszcze przyjemniejsze. Macie włączone RMF Max. Przepraszam, bo zacząłem mówić niewyraźnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze, że się poprawiłeś.
0: Macie włączone RMF Max. 29 minut przed godziną 7. Lecą wasze ulubione hity na Maxa i od razu jest tak, jakby był już piątek po południu i bylibyśmy po pracy.
1: No jesteśmy blisko tego momentu. Ja też teraz powiem bardzo wyraźnie, więc słuchajcie uważnie. Osoby jedzące mięso mają większą szansę dożyć 100 lat niż wegetarianie.
0: Brawo. Jeżeli myśleliście, że wszystkie dobre wiadomości przed weekendem dotyczą pogody, jest jeszcze coś o grillu, ale o mięsie. Dzięki, Asia!
1: Nie ma za co!
0: Dokładamy nutkę z rewelacyjnym pianinkiem. Sprawdźcie to koniecznie, to jest Bausa.

0: i od dawna to wiem.
1: Są tytuły i piosenki, które brzmią jak piątek. Nareszcie.
2: Dokładnie.
1: Męskie granie, orkiestra. Siódma. Odetchnijcie. Za 22 minuty. Siódma.
3: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max robi wam tak, że po piątkowy poranek jest po prostu super. Cheryl Cole, Call My Name, ten numer już za nami.
1: 11 minut przed godziną 7:00, rzecz, która wstrząsnęła światowym internetem. Gołąb narobił na króla Karola. Tak, gołąb narobił na króla Karola. Chwilę czekaliśmy na ripostę Donalda Trumpa, na te wszystkie żarty, w których król Karol żartował ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie swojej zagranicznej podróży. Doczekaliśmy się.

0: Fleszu w waszym radiu. No prawie, 4-8 tak, się uczy dopiero polskiego, także wybaczcie Henrykowi Kościelniakowi, no taki jest on i hity na maksa zawsze o poranku.
1: A o 7 nowy flash informacyjny, a w nim o nowej wielkiej akcji Łatwo Ganga.
0: Wow, znowu zbieramy hajs. Komu tym razem pomagamy? Słuchajcie, maksa, by być na bieżąco za 4 minuty 7.
2: Reklama.
3: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agressawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: I po reklamie.

0: Маша Дея.
1: РМФ Макс. Хиты на Макса.
0: Хиты на Макса.
2: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Fresh Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Donald Trump znów zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Kilka godzin temu na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
3: Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy? Kiedy oni przyjadą? Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
2: Tyle Paweł Żuchowski, a to są najważniejsze informacje w pigułce. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie wjedzie do Polski. Itamar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wstępu do naszego kraju, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Minister Szydził z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według CKE chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Zanim o sporcie, piękna sprawa, słuchajcie, Łatwo Gang startuje z nową akcją. Influencer i streamer chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Zebrane środki mają wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Początek o 16:00, a koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. A teraz, no właśnie, sport, później prognoza pogody. Awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii wywalczyła reprezentacja Polski w Soka. Biało-czerwoni wygrali z Irlandią 4-0. Ostatnia bramka to zasługa Kamila Kucharskiego.
4: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą. Wpadła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpad, także...
2: W ostatnim meczu fazy grupowej broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. To dziś o 21:00. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Legia Warszawa została pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A w półfinale zobaczymy też Dziki Warszawa. Ekipa ze stolicy pokonała Energa Trefle Sopot 88-73. Piękne obrazki za oknami dziś prawie w całej Polsce. Właściwie zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Miejscami oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale totalnie niegroźne. Deszczu z tego nie będzie. Raczej nie powinno być burz. Na termometrach maksymalnie okolice 20 w Suwałkach. 21 stopni to Trójmiasto, Katowice, Lublin, 22 kreski Kraków, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski i Poznań. 24 nawet w Zielonej Górze. Przepięknie. Jutro podobnie, a w niedzielę 28.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Na zegarach RMF Max 4:07.

0: jest wreszcie piątkowy poranek. Spędzacie go z RMF Max prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Pani ministra klimatu, pani Henning-Kloska się wypowiedziała. Aha. W obronie systemu kaucyjnego i butelkomatów się wypowiedziała, tak? Zacytuję. Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, integrować się i tworzyć związki. Super. Koniec cytatu.
0: Generalnie puste butelki zawsze podnosiły szanse na miłość, ale zazwyczaj w wyniku ich opróżniania, a nie oddania do butelkomatu. 10 po 7.

0: Jeden z waszych ulubionych porannych piątkowych numerów na dobry start dnia. Eben i Hello w RMF Max.
1: Skąd wiedziałaś? Normalnie
0: uwielbiam Popatrzę na ciebie codziennie i widzę, jak bardzo uwielbiasz Ebena.
1: Ja nie patrzę na słuchaczy i czuję, że te hity na Maxa tak im wchodzą, że jedyne, co może być doskonałym uzupełnieniem porannej piątkowej radości, to 300.
0: I to jest ten moment. Tam, mamy dla was 300, chętnie się podzielimy. Ale żeby wejść do zabawy, w której 300 są do wzięcia, to trzeba SMS-owo pod 3001 napisać.
1: Tę pierwszą myśl, którą mieliście w głowie dzisiaj świeżo po przebudzeniu.
0: Weź ładowarkę.
1: Weź ładowarkę. Jeszcze godzina!
0: To miałeś lepszą.
1: To było super, jak zobaczyłem, która godzina. Pomyślałem sobie, jeszcze godzina będzie leżane, będzie fajnie. Wasze pierwsze myśli SMS-owo 3001. Po to, by zagrać o 300. Już za chwilę, 20 minut po 7.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie,

0: Żarka, weekend, znowu spóźnię się do pracy i inne pierwsze myśli, które mieliście w ten piątkowy poranek, chwilę po przebudzeniu.
1: Bardzo ważne myśli, dać im bluzy, czy wystarczą same t-shirty, to są poranne, ważne rozkminy.
0: I co do kanapeczki, siemano rano, Łukasz. Cześć, witaj o poranku.
2: Cześć.
0: Łukasz,
2: cześć,
0: twoja pierwsza myśl dzisiaj?
2: Urodzinki mam.
1: No to najlepszego.
0: Jak się czujesz, dziadku?
1: Zostaw odpowiedź na to pytanie. I tak trzeba żyć. Zapraszamy cię teraz na wspólną wycieczkę. Jedziemy dzisiaj razem do piątkowiska, bo jest piątek.
0: Piątkowisko.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do piątkowiska ma bliżej. Odpowiadasz imieniem i jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to tracisz.
0: Ci, którzy do piątkowiska jadą z Huty, ale uwaga, Huty starej.
1: To Irek, a ja jadę z miejscowości Huta Nowa. No i kto ma bliżej do tego piątkowiska?
0: Aśka czy Irek? No, stara czy nowa?
2: Nowa.
1: Dobrze! Aśka, wybrałeś dobrze, super, wszystko wyobronione. Okej, do piątkowiska w piątek ja jadę z miejscowości Strzelce.
0: Tak, a ja z ulubionej miejscowości wszystkich ochroniarzy, Warty. Warty.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Warta czy Strzelce? Aśka czy Irek?
1: No szybko, Łukasz. Szybko.
2: Aśka.
1: No nie. Tym razem, nie tym razem.
0: Masz dwie stówy, też jest dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Do piątkowiska ja jadę z miejscowości Kowale.
1: Bo Kowale czekają na piątek, podobnie jak Cieśle, czyli miejscowość, Cieśle, w której jadę ja. Kto ma bliżej? Łukasz?
0: Ja.
2: Irek.
1: No, źle.
0: Przecież Aśka powiedziała ja, no już tak, tak, już ci bardziej podpowiadać, już ci bardziej podpowiadać w urodziny nie mogę. Niech żyje nam i stuwa, i torcik, i dmuchaj po miszyczek.

0: Amo.
1: Fireball. Tak, Pitbull dostarcza do studia te ogniste kule, a my z tych kuli robimy bałwana. Taki sezonowy, bardziej gorący. A, 22 minuty i godzina 8.
2: A we wtorek jest dzień mamy. I żebyście przypadkiem nie zapomnieli o tym wyjątkowym święcie.
1: O, proszę bardzo. Po pierwsze przypominamy, i tu nie kończy się nasza rola, bo na www.rmfmax.pl jest po kokardę prezentów na dzień mamy. Wygrajcie je dla swojej. www.rmfmax.pl. Można wchodzić na przykład teraz. Zakładka konkursy.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mi szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
16: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.

0: niezmiennie podrzucamy wam hity na maksa w piątkowy poranek, żeby było jeszcze przyjemniej przed weekendem. A Logi Khalid, Dive Into Me i 12 minut przed 8.
1: Piątek.
0: Fajnie,
1: piątek,
0: to może piątek, być nowa piątek, piosenka, piątek, bardzo mi się podoba. Piątek. Świetna sprawa.
1: Piątek.
0: 58 minut dziennie, czyli prawie godzinę dziennie średnio Polacy spędzają w drodze do i z pracy. O. Tak to policzono.
1: A jeśli od godziny stoisz w korku, to nie jest błąd w obliczeniach, to po prostu średnią czasu dojazdy do pracy zaniżają ci, którzy pracują dzisiaj z domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, kto w korku ma Kalifornię. Love.

0: I piątek. Piątek w rytmie hitów na maksa. Tańczysz w drodze do pracy, jest dobrze. Za 5 minut 8 tu RMF Max.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia dla kierowców. S19 na Podkarpaciu i S5 w Kujawsko-Pomorskiem z zablokowanymi pasami.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych, porannych informacji.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Żyj głośniej.
1: Miej fun.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców, bo w tej chwili problemy mogą występować na S19 na Podkarpaciu. To jest odcinek między węzłami Rzeszów Zachód, Rzeszów Południe. Osobówkę uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka. A w korku stoją też zmotoryzowani z Kujawsko-Pomorskiego na S5 na odcinku Nowe Marzy Sartowice. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. To teraz dla odmiany pozytywna wiadomość, bo w ten weekend za tankowanie zapłacimy mniej. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny i to zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro stawki za litr powinny być o kilka groszy niższe.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
3: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
2: To Paweł Żuchowski. Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tymczasem sam zainteresowany podziękował już na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Polski prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. A do sprawy odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. I na otwarcie flesza sportowego w RMF Max piłka nożna ekipa Al Nassr sięgnęła po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej, pokonując Damak 4-1 autorem dwóch goli Cristiano Ronaldo.
4: Rotacja Cristiano Ronaldo!
2: To pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku. Ma jutro Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix Czech w drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Sobotnia rywalizacja rusza o 19:00, wcześniej o 14:00 kwalifikacje. A my czekamy też na kolejne popisy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Soka. O 21:00 zmierzą się z Bułgarią, wczoraj wygrali z Irlandią 4-0. Dziś właściwie wszędzie powinno być bardzo przyjemnie i przeważnie słonecznie. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam specy od meteo. I tak teraz potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. 21 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie, w Katowicach, 22 kreski to Kraków, najwięcej w Zielonej Górze, 24 stopnie. Dziś raczej nie ma poszkodowanych, jeśli chodzi o kolejne dni. A to super. Słuchajcie, jutro 25-26 stopni, a w niedzielę nawet do 28 kresek.
0: Wow! Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Przy takiej pogodzie weekend w parku rozrywki? Bardzo proszę, 4 wejściówki do wygrania. Już za parę chwil tu RMF Max, 3 po 8.

0: To jest ta najlepsza. Bamba, rimbam, birambam, Rihanna, Verem Fax. 10 minut po godzinie 8. A teraz będzie miłość. Dużo miłości.
1: Tak, bo jest nowy trend w internecie. Uwaga, ludzie obrażają się na aplikacje randkowe. No. I teraz się robi meet cute.
0: To jest jakiś kotlet? Przepraszam. Meet cute?
1: Nie. Meet cute to jest taki trend, że już nie szukasz miłości w tej aplikacji, tylko wychodzisz do świata z otwartymi oczami i sercem. No i patrzysz, kto jest naokoło.
0: Ludzie w autobusie teraz mają dużo szans na miłość. 11 minut po godzinie 8.
1: Tak, ale idealnie to by było, żeby to poznanie nastąpiło tak jak w filmie. Czyli na przykład idziesz chodnikiem, potkniesz się, ktoś ci się pomaga pozbierać, no i to jest to.
0: No, super. No. Takiej miłości wam życzymy. Pamiętajcie, wybierajcie tych, którzy nie dojrzeli, że wam się pomogli pozbierać, jak się wywaliłaś, to jeszcze nie nagrywali, jak leciałaś.

0: ale on jest fajny. To jest Andy Dust, to jest RMF Max. Hity na Maxa w poranku to nie jest jedyna przyjemność, jaką dla was dzisiaj przygotowaliśmy.
1: Bo równie fajnie brzmią i wyglądają cztery wejściówki do parku rozrywki tutaj w małopolskim Zatorze.
0: I uwaga, chcesz polecieć do parku rozrywki? Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem i lecisz.
1: Serio? Lecisz i ćwierkasz. Albo ktoś mówi
0: świergolisz.
1: No właśnie, robisz te wszystkie ćwierćwiry i wszystkie inne głosy, które o poranku ptaki wyrażają. Nagrywasz to pięknie głosóweczką i głosówkę wysyłasz na Messengerze do RMF Max.
0: Proszę bardzo, cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Chcesz tam polecieć? Zmieniaj się w ptaka.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Nazwisko mówi samo przez się, nazywam się Jastrząb, a o poranku robię...
2: Jastrząb pozdrowiony w poranku RMF Max, w którym do wygrania 4 wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zamienialiście się w ptaka.
2: Kamil pozdrawia prosto z parapetu. Kto chce lecieć do parku rozrywki, musi być ptakiem. Minucha, pozdrawiamy. O, przepraszam,
3: jest
2: jamnik,
3: jeszcze pies. No. Pięknie sobie tam gruchacie, tak jak Tomas.
2: Tomas! Zaświergolony Tomas, ptak wędrowny najpewniej, a w porannym konkursie 4 wejściówki do Energylandii wygrywa...
3: Alex!

0: Są takie numery w RMF Max, które robią coś więcej niż piątek. To był jeden z nich, Fever Dream i Alex Warren. 9 za 22 minuty.
1: Skradziono kości D'Artagnana, słuchajcie.
0: Nie. To jest wiadomość, która wstrząsnęła internetem.
1: Ale w ogóle wszystkimi skradziono kości D'Artagnana. No. Archeolog przygarnął i nie chce oddać, no.
0: Jezu, bardziej niż kradzież kości D'Artagnana mogłaby D'Artagnana zdenerwować historia, jakby mu ukradli smaczki. A nie tylko kości. Atos do nogi.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: 11 minut i godzina 9.
1: Wielki powrót tego numeru na antenę RMF Max. Wiemy, że go lubicie, dlatego wam go gramy.
0: Wraca także Łatwo Gang i jego wielkie serducho. Łatwo Gang znowu zbiera kasę dla dzieciaków.
1: Tym razem będzie jechał na rowerze, a to wszystko po to, żeby uzbierać 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
2: Brawo.
1: Plan jest taki. Dzisiaj o 16 Łatwo Gang wsiada na dwa kółka w Zakopanem i dojeżdża do Gdańska.
0: Brawo, to jest taki plan, a życie pokaże, że już na wysokości Łodzi kasa i pewnie dwa razy większa niż jest planowana, już będzie zebrana. Modelki Włodarski idealnie pasują do naszego piątkowego nastroju.

0: Są hity na maksa. Mi jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo można odgadnąć kwotę z puli 350 tysięcy złotych. Hej! Można wygrać wielkie pieniądze. Sprawdzajcie swoje super szanse i mega okazje na naszym www.rmfmax.pl. Za 4 minuty 9.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Studio RMF Max, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
2: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego. Jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
1: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz o sukcesie lekarzy z Poznańskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Medykom udało się uratować życie mężczyźnie ze skrajnym wychłodzeniem. Temperatura jego ciała spadła do zaledwie 22 stopni.
3: To było standardowe postępowanie resuscytacyjne, takie, które jest zalecane przez Europejską Radę Resuscytacji. Ta technika polega na tym, że krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego.
1: Mówił Tomasz Kusiewicz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu. Lekarze wykorzystali nowoczesny sprzęt. ECMO, to urządzenie, ustabilizowało parametry krwi. Bez tego nie można było nawet przeprowadzić masażu serca. To ma być inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne w Kujawsko-Pomorskim. W bazie paliwowej w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy oficjalnie uruchomiono nową infrastrukturę kolejową, która wzmocni sieć paliwową w całym kraju.
4: Umiejscowienie w pobliżu portu, w pobliżu województwa pomorskiego, gdzie chociażby za chwilę powstanie elektrownia atomowa, powoduje, że wszelkiego rodzaju przesył oraz ciągi logistyczne mają swoje odzwierciedlenie i znaczenie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Baza paliwowa w Nowej Wsi Wielkiej jest obecnie jedną z największych węzłów przeładunkowych dla paliw w naszym kraju. Łatwo Gang znów w akcji. Influencer i streamer planuje przejechać rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cały przejazd będzie transmitowany na żywo. Start akcji dziś o 16:00. I na koniec przygotuj swój paszport na wakacje. Służby apelują do mieszkańców Mazowsza, aby sprawdzić termin ważności przed podróżą. Jutro w biurze paszportowym przy ulicy Kruczej będzie można złożyć wniosek o ten dokument.
5: Wniosek będzie można złożyć w referacie paszportów numer 1 przy ulicy Kruczej 5/11. Urząd będzie czynny od godziny 9 do 14:30.
1: Powiedziała RMF Max rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Przyjemny zapowiada się piątek w całej Polsce. W przeważającej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami może wzrosnąć do dużego. Na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś w Warszawie 23 stopnie, w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Łomży 22 stopnie, 21 w Łodzi, 20 w Trójmieście i 18 w Koszalinie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No pogoda, no wreszcie pogoda zaczęła słuchać tego, co mówi RMF Max i wreszcie pogoda jest jak nasza playlista. Idealnie pasuje do piątku i do weekendu. I do poniedziałku. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Two ships in the night.

0: Páni, moi drodzy, i Beautiful w RMF Max. No jest Beautiful, jest pięknie, bo to już jest piąteczek. To ja już nawet nie mówię, że piątek w pracy trzeba tamten, bo przecież wiadomo, że to przemkniemy przez ten piątek. Nie będziemy się dzisiaj przepracowywać, nie bierzemy żadnych dodatkowych projektów. Jak szef coś powie o jakichś nadgodzinach, to odwracamy się napięcia, bo w ogóle nie słuchamy, robimy takie la la la la la la la, zatykamy uszy. Nie ma, to jest piątek, nasz pomost do weekendu. I w piąteczek o poranku, no takim późnym poranku, witam się z wami w Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam. Do 13 oczywiście jestem z wami. No do obiadu. Timbaland za chwilę, Scary Hills on the way I are. Trochę się pobujamy. Max.
1: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Max dowozi.
3: Ale akcja.
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Please just rewind me, shake it to the max.

Sony for the Radio D, Poppy Bascom to Think About Us w RMF Max. Słuchajcie, wiecie, jaki jest weekendowy grzech ciężki? Zmarnować weekend. No bo nie po to nam stwórca dał coś tak pięknego jak weekend, żeby go teraz marnować. Ale oczywiście z tym marnowaniem to wiecie, no jeżeli chcemy odpocząć po prostu, no to nie jest wcale marnowanie weekendu. A to, że niektórzy odpoczywają na kanapie albo w hamaku, a inni odpoczywają, jak zrobią 300 km na rowerze w weekend albo, nie wiem, wybiorą się na jakiś 8-godzinny hajk w góry, to jest zupełnie inna sprawa. Także ja przy piąteczku podpytuję, jak tam wyglądają wasze weekendowe plany, co ciekawego się dzieje, co porabiacie, co, gdzie się wybieracie, a jak macie w planach nic ciekawego, tylko po prostu zresetować się, odpocząć z rodziną, to też dajcie znać, to też jest fajny plan na weekend. Piszcie na 3001, albo na Messengera piszcie, albo nagrajcie głosóweczkę na naszego Messengera. Jak ktoś mnie bardzo zaskoczy z tymi weekendowymi planami, to na pewno jakieś gadżety RMF Max pod ręką się znajdą. Dawid Podsiadło tymczasem z nami i sezon.

0: Alf Arben z René Miller. To jest RMF Max. Ale się porobiło wczoraj. Ale ci ktoś zrobił przysługę i ścisnął mocno widełki w zabawie za dużo, za mało. Słuchaj tego, 14 419 zł to jest od wczoraj za mało, ale 14 490 to już za dużo, czyli rozstrzał to już tylko 71 zł. No, teraz trzeba to już na poważnie się wziąć do tego. Jak myślisz, ile jest ukryte na naszym koncie? Masz swój typ, masz jakąś szczutkę, to zgłoś się teraz na rmfmax.pl albo SMS-owo z hasłem Max pod 7327 go wysyłasz. Piątek jest, wydaj te 3,69 na SMS-a i w zamian zgarnij ponad 14 tysięcy złotych. Dzisiaj, nie kiedyś tam, tylko dzisiaj te pieniądze mogą być twoje. rmfmax.pl albo 7327 hasło Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
2: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
3: A 14 490 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Przyjemny zapowiada się piątek w całej Polsce. W przeważającej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami może wzrosnąć do dużego. Na północnym wschodzie kraju możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś w Warszawie 23 stopnie, w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Łomży 22 stopnie, 21 w Łodzi, 20 w Trójmieście i 18 w Koszalinie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

I know, bereme Max Rudimental z Kalidem i takie, to mamy, jak sobie pomyślimy o weekendzie, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które można w weekend zrobić. Oczywiście, ja wiem, że skończy się jak zawsze, że będziemy odpoczywać, takie mrugnięcie okiem i nagle jest niedziela, wieczór, wiem. Ale właśnie ten piątek, kiedy myślimy, że cały piątek, cała sobota, cała niedziela nasza jest najprzyjemniejsza, ile planów można porobić. Pamiętajcie, że te weekendowe plany można nam podsyłać na Messengera, głosóweczką na przykład, albo na 3001. Piszcie śmiało, albo nagrywajcie się. Metzner i Gotema, za chwilę 10:00 będzie flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Piątek zapowiada się przyjemnie w całej Polsce. W większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć miejscami może wzrosnąć do dużego. Na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście, 21 w Łodzi. 22 kreski pokażą termometry między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie, a 23 stopnie w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Co nas najbardziej kręci w piątek? No, co za pytanie. No to, że jest piątek, po prostu. No to jeszcze bardzo podkręcająca nuta do kompletu. Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me. Dawid Miązek, jest 10, ja zapraszam do 13.

0: I od razu się jakoś fajniej, cieplej robi dzięki takim nutom. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy All The Time w RMF Max. A propos, no to teraz już chyba można to powiedzieć prawie, że oficjalnie, że weekend zapowiada się bardzo, bardzo ciepło. Ale na pewno nie tak ciepło, jak gorąca atmosfera robi się wokół zabawy. Za dużo, za mało. Słuchajcie, ponad 14 tysięcy złotych jest do wygrania, ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko dokładnej kwoty. Na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli te widełki bardzo, bardzo wąziutkie. A teraz jeszcze, tak, już mogę, jeszcze się tam upewniam z kolegami z reżyserki, mogę. No to jazda z rundą bonusową. Mnożę zgłoszenia od teraz przez najbliższe 10 minut 250 razy, więc daj sobie trochę zabawy, trochę emocji w ten piątek. Za 3,69 wyślij szybciutko SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327, a może się bardzo zwrócić, może za takiego SMS-a wpaść do ciebie ponad 14 tysięcy złotych. Albo jak nie SMS-owo, to na rmfmax.pl się zgłoś. Też mnożymy szanse ze zgłoszeń online. www.rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. Runda bonusowa tylko przez 10 minut. MAX.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
14: Lat

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra w RMF Max. No właśnie, nareszcie lato już naprawdę blisko. Sezon festiwalowy, sezon koncertowy się otwiera, nawet można powiedzieć już się otworzył. Jakie koncerty, jakie festiwale planujecie zaliczyć w tym roku? No mam nadzieję, że jak najwięcej, bo dzięki temu będziecie dłużej żyć. Tak, słuchajcie, naukowcy przeprowadzili badania, z których wynika, że uczestnictwo w koncertach, ale też w wystawach, w różnych wydarzeniach może spowolnić proces starzenia. Wydaje się, że to się tak trochę nie klei, bo no wiadomo, z czym się festiwale kojarzą, sex, drugs and rock and roll, człowiek chodzi jakiś taki niewyspany, do tego różne poprawiacze humoru, no ale okazuje się, że właśnie nasz organizm dobrze reaguje na nowe bodźce, które są zazwyczaj na koncertach, na dużych wydarzeniach. No a to z kolei dobrze wpływa na wolniejsze starzenie się. I z jednej strony super, a z drugiej powiem wam, że byłem w życiu na takich koncertach, że postarzałem się parę lat. W kolejce do toalety. Kanks z nami i Theophilus London Galaxy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik.
16: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
18: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Daj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
0: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Piątek zapowiada się przyjemnie w całej Polsce. W większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć miejscami może wzrosnąć do dużego. Na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście, 21 w Łodzi. 22 kreski pokażą termometry między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie, a 23 stopnie w Warszawie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa.
1: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Хіти на Макса.
1: Blood moon lining our eyes.

Trochę taka piękna i bestia, takie to połączenie i wizualne, i dźwiękowe w tym numerze. Eminem z Rihanną, Love the Way You Live. RMF Max, a na zegarach już prawie godzina 11. No to zanim 11, to jeszcze czegoś fajnego posłuchamy, czegoś fajnego od Bledki, konkretnie tu bez dwóch zdań, piękna, nie bestia. Dwa dni i ten numer to jest cały czas świeżynka, ale już się doczekała też swojej akustycznej wersji, równie fajnej. Teraz Bledka, a już za chwilę witamy 11 Fleszem i prognozą pogody. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to!
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Pogoda dziś dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer. Tym bardziej, że aura dziś bardzo wiosenna w całej Polsce. Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, miejscami przejściowo dużego, a na termometrach od 18 do 23 stopni. Najchłodniej w Koszalinie, najcieplej dziś w Warszawie. Według synoptyków przelotne i niewielkie opady deszczu mogą pojawić się na północnym wschodzie, ale będą naprawdę niewielkie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Pozwolimy sobie na odrobinę szaleństwa po 11:00, a pewnie, że pozwolimy, a dlaczego nie? Loco Loco, Gordo i Rainier Zenewelt. Dawid Miązek, ja jestem z wami do 13:00, zapraszam.

0: to you, Another 54 Ultra, to jest RMF Max, a na platformy podcastowe, na YouTube'a RMF Max i na RMF On wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Adrian Nakrysian, Agata Świderska, tym razem przepytują Agatę Dziarmagowską, Dziarmę, od niedawna żonę, wkrótce mamę, no i między innymi Dziarma zdradza, jak wyglądały jej fancy zaręczyny.
1: Oświadczył mi się po prostu przy kanapie, gdzie ja byłam taka najedzona, leżałam na kanapie, w takiej obcisłej sukience byłam, więc też już rozpiłam sobie tą sukienkę. Statystycznie jest tak, że podobno, że więcej małżeństw się kończy, które wydaje bardzo dużo na wesele, bardzo dużo na zaręczyny, bardzo dużo na podróż poślubną.
0: No coś w tym jest, prawda? Bratnie Dusze już do posłuchania w całości, a jutro najciekawsze fragmenty po 10 na antenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Plan B. To oczywiście PZ Mata i Kaz Bałagana w RMF Max. No a jak przy planach jesteśmy, to ja was wcześniej pytałem o weekendowe plany. Bardzo często się przewija słowo grill w tych wiadomościach od was. No, powiało ciepełkiem i zachciało się grillować. Tutaj Kasia napisała, że w sobotę działeczka, rodzinka i grill. Martyna pisze, że będzie grillować z okazji swojej osiemnastki. Też fajnie. A Tomek nam nawet tutaj głosóweczkę podesłał, proszę.
1: No ja dziś po pracy idę na ogród przygotować wszystko na dwa dni grillowania.
0: Dwa dni? Proszę bardzo.
1: A w niedzielę muszę jest niestety iść kłaść panele, żeby zarobić na grilla.
0: O, no niestety. No ale to tak jest. Czasem karkówka, czasem charówka. Jak u was wyglądają weekendowe plany? Piszcie na 3001 albo dajcie znać na Messengera RMF Max.

0: Magnetic i to jest pauza w RMF Max, a w zabawie za dużo, za mało robi się coraz bardziej emocjonująco, tym bardziej jak sobie pomyślimy, że to się na pewno wydarzy. Nie ma innej opcji. Ktoś z was prędzej czy później, najlepiej prędzej, zgarnie od nas ponad 14 kafli. Pytanie tylko kto, no i ile dokładnie, bo na tym właśnie polega cała ta zabawa. Na szczęście nie musisz strzelać tak całkiem zupełnie w ciemno. Wiemy, że to jest więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli naprawdę, naprawdę wąziutko. To ty możesz dzisiaj zgarnąć tę kasę dla siebie. Wystarczy trafić, ile to dokładnie jest. Co do złotówki, ale najpierw zgłoś się do gry, wejdź do gry, daj sobie szansę na finał dzisiaj. rmfmax.pl albo ślij hasło Max SMS-owo za 369 pod numer 7327. RMF Max.
1: Reklama. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Flamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lato w Half Price.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłem?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Pogoda dziś dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Warto to wykorzystać i zaplanować sobie krótszy lub dłuższy spacer. Tym bardziej, że aura dziś bardzo wiosenna w całej Polsce. Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, miejscami przejściowo dużego, a na termometrach od 18 do 23 stopni. Najchłodniej w Koszalinie, najcieplej dziś w Warszawie. Według synoptyków przelotne i niewielkie opady deszczu mogą pojawić się na północnym wschodzie, ale będą naprawdę niewielkie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Hity nam

Ostatnio same świetne nuty wychodzą za kółko, takie przyspieszacze, dociskacze gazu, na przykład wino od Gibsa, ale też właśnie ten numer Fast Cars and Superstars, Christian Marci i Reverend House. No to w bardzo szybkim tempie dojeżdżamy do 12 już. 12 za parę minut, jeszcze przed 12 zagramy Kygo z Khalidem i Griffinem, Save My Love. O 12 Flash i pogoda, a po 12 to już z górki w stronę weekendu. Zostańcie z nami.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: No i mamy ich na liście Hot Bands. Możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran. Jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
13: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Zachmurzenie dziś zmienne, umiarkowane miejscami duże w południowej Polsce, ale na przejaśnienia możemy liczyć wszędzie, więc pogoda dziś taka sprawiedliwa. Jeśli chodzi o temperatury, to też nie ma większych odchyleń, najchłodniej, ale i tak całkiem przyjemnie w Koszalinie, tam 18 stopni, w Trójmieście 20, w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu i Poznaniu 22 stopnie, a w Warszawie 23. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, silniejszy w górach.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Hity na maksa.
16: Mamy 12 na zegarach. Słuchacie RMF Max i to jest już ostatnia godzina programu Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. W ten weekend, słuchajcie, kończy się Ekstraklasa, a przed nami nasz rodak, który z klubowej Ekstraklasy awansował do Ligi Mistrzów. Andy Dust i Zokaria. Dawid Miązek, zapraszam.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Somber, Back to Friends w RMF Max. Ja patrzę przed chwileczką, słuchajcie, Przemek Grabowski dobija mi się do drzwi z studia, mówi wpuść mnie, bo mam ważne ogłoszenie. No to dawaj, Przemek, co tam się ważnego dzieje?
1: Hej, cześć, tu Graba, jak się macie piątkowo-weekendowo? Wpadłem na chwilę, żeby ogłosić mega gwiazdę, mega wydarzenia, czyli festiwalu ING Silesia Beats 2026. Piękny, muzyczny weekend w Chorzowie. Już coraz bliżej, kto się szykuje na czerwiec, ekipa RMF Max będzie na miejscu. Mamy już mega line-up, ale teraz ogłaszam kolejną gwiazdę. Jason Derulo. No on śpiewa, robi to lepiej niż ja. Znacie go chyba doskonale, świetnie tańczy, jeszcze lepiej śpiewa i z wielką przyjemnością wraca do Polski. Będzie na ING Silesia Beats. No i zagramy go teraz przy piątku w RMF Max. Jason Derulo wraca. Want to want me. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kto będzie słuchać RMF Max, może jeszcze wygrać bilety.

0: tej nuty, słuchajcie, w zapętleniu. Alok z Khalidem, Dive Into Me, no ale przecież kolejne świetne numery czekają, dlatego ja tylko, słuchajcie, na chwileczkę, tak szybciutko, żeby nie umknęło, że rundę bonusową właśnie odpalamy w zabawie za dużo, za mało. Słuchajcie, za mniej niż 3 godzinki już finał naszej zabawy, w którym do zgarnięcia jest 14 tysięcy złotych, a żeby się znaleźć w tym finale, to ty teraz, przez najbliższe 10 minut wyślij SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 3,69, a my dostajemy od ciebie wtedy aż 257 wiadomości. Tak jakbyś wysłał tych SMS-ów 257, a płacisz tylko raz, więc się opłaca. Tylko proszę bez marudzenia, że nie, no bez sensu, bo ja przecież nie wygram, nie. Słuchajcie, ktoś te pieniądze musi zgarnąć. 14 tysięcy złotych, ponad 14 tysięcy złotych na pewno wpadnie do kogoś z was. To jest kwestia tylko do kogo i kiedy. No to zrób tak, żeby do ciebie dzisiaj te pieniądze trafiły. Ślij hasło Max pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko przez 10, no już 9 minut.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

Zniewalający wokal oczywiście należy do pewnego Alexa, konkretnie do Alexa Warrena. Fever Dream w RMF Max, a do was oczywiście należą wasze plany na weekend, który już nie, że jest blisko, tylko po prostu jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie ostatnie godziny do Fajrantu, a niektórzy już pewnie nawet rozpoczęli weekend. No i w tym temacie, jak tam wyglądają wasze weekendowe plany, zaglądam do Messengera RMF Max, zaglądam na skrzynkę SMS-ową 3001. Patrycja na przykład ma plan na tę ładną pogodę, słońce i piasek, czyli budowa pełną parą i wiązanie zbrojeń. Pozdrawiamy Patrycję i dużo cierpliwości na tej budowie. A tutaj taki SMS z planem na sobotę i niedzielę. Szkoła rodzenia, bo już się wielkimi krokami zbliżamy do narodzenia naszego Aleksandra. No to trzymamy tam kciuki za was i za małego Olka. Znaczy na razie małego, a potem będzie Aleksander wielki, nie? I jeszcze jeden SMS też niepodpisany. Plan na weekend: zamknąć się w domu i nie rozmawiać z nikim. Za mną pierwszy tydzień pracy w call center i już mam dosyć rozmów. Ale mam nadzieję, że to nie ty do nas dzwonisz z tą fotowoltaiką. Swoimi weekendowymi planami możecie się chwalić na 3001 albo na Messengerku RMF Max, a z nami już Eben i Hearts.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Wstawajcie na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Zachmurzenie dziś zmienne, umiarkowane miejscami duże w południowej Polsce, ale na przejaśnienia możemy liczyć wszędzie, więc pogoda dziś taka sprawiedliwa. Jeśli chodzi o temperatury, to też nie ma większych odchyleń, najchłodniej, ale i tak całkiem przyjemnie w Koszalinie, tam 18 stopni, w Trójmieście 20, w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Opolu i Poznaniu 22 stopnie, a w Warszawie 23. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, silniejszy w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
0: RMF Max.

Meduza, James Carter, Elidy i Fastbird, Bad Memories w RMF Max. Ja już się co prawda zwijam, słuchajcie, ale nikt mi nie zarzuci, że zostawiam was w złym towarzystwie, bo najlepsze teraz Ania Wojtkowiak i Fiołas za chwilę przejmują studio. No i też nikt mi nie zarzuci, że was zostawiam na cały weekend, bo wracam jutro o poranku. Zapraszam, będzie Max Games, będą też Bratnie Dusze, tym razem z Agatą Dziarmą, Dziarmagowską. Będzie fajnie. Od 8 jestem jutro z wami, tymczasem jeszcze na deser dzisiaj ode mnie Wiktor Waligura i 4 pory roku. Dawid Miązek, miłego popołudnia, trzymajcie się, pa!

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Na 55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Słońce trochę bawi się w chowanego za chmurami, które od czasu do czasu mogą się zagęścić. Temperatury będą się wahać od przyjemnych 18 do 23 stopni, choć w górach i nad morzem może być nieco chłodniej. Wiatr będzie raczej spokojny, ale czasem może się rozkręcić, zwłaszcza na wybrzeżu i południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na termometrach od 7 do 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Minęła 13. Mamy piąteczek. To właśnie wtedy dochodzi do rozszczepienia ciała i duszy. Ciało jest w pracy, a dusza przy grillu.
3: Anka i Piałas, my sercem przy was w każdym razie. Anima i Joy zaraz, a na start Tame Impala.
2: Do 17:00 będzie do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, dlatego warto być blisko. Róbcie głośniej, to jest RMF Max. Mamy prawie weekend.

0: Jak by polecieć tak stereotypowo, to Metzner i Gotham to jest taki typowy polski vibe. Nostalgicznie i raczej powiedziałabym z niedowierzaniem.
1: Podejrzliwie. No bo jakby wam ktoś powiedział, że dzisiaj po południu możecie być bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych, też pewnie byście mieli wątpliwości.
0: A już na pewno powiedzielibyście, a gdzie tam ja?
2: Nigdy nic nie wygrałem.
0: A grałeś? Byłeś? Widziałeś?
1: To zagraj teraz, bo teraz każde zgłoszenie będziemy mnożyć, a zgarnąć można ponad 14 tysięcy.
0: 263 razy. Od teraz mnożymy każde zgłoszenie w naszej zabawie za dużo, za mało. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze.
1: Nie bądź niedowiarkiem, zgarnij dużą kasę. 7327, SMS o treści MAX. Każdy teraz razy 263.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Aleksandra Stan i taki klasyczek letni, Saxo Beat w RMF Max. No i ciekawe, czy to będzie klasyk tego lata. Lody od Wojtka Strzęsnego, nawet chciałam powiedzieć, Strzał się nazywają.
1: Wojtek wypuszcza lody.
0: No i powiem szczerze, zaskakujące jest to, że przede wszystkim bronią się smakiem, a nie są o smaku nikotyny, no. Jak?
1: Ja uważam, że Wojtek Szczęsny powinien zrobić biznes z innym polskim bramkarzem reprezentacji, który już co prawda parę lat temu grał, Przemysław Tytoń. Panowie oboje powoli kończą piłkarską karierę. Jeżeli oni nie będą razem, ja nie wierzę w miłość.

0: tym numerem w głośnikach. Jeśli siedzicie za kółkiem, to lepiej wieść się pomału. Gips i win za nami w RMF Max. Jednak nie wszystko można pomału, bo patrzę na zegar. No i powoli zbliża się koniec rundy bonusowej, a warto byście o niej pamiętali, bo po 14 można zgarnąć ponad 14 tysięcy.
1: Po 14, tak, czyli już za chwilę. 263 razy jeszcze teraz do 13.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie, więc pospieszcie się. Wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ta kasa już prawie siedzi w waszym portfelu.
0: Wy wiecie, że my nigdy was w pracy nie poganiamy, ale tutaj dbamy o to, byście nie przegapili wielkiej szansy na duże pieniądze. 7327. SMS o treści MAX. Jeszcze chwilę. Każdy. Razy 263. MAX.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
17: A nie mówiłem?
16: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
18: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
19: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
26: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
27: Rossmann.
28: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Słońce trochę bawi się w chowanego za chmurami, które od czasu do czasu mogą się zagęścić. Temperatury będą się wahać od przyjemnych 18 do 23 stopni, choć w górach i nad morzem może być nieco chłodniej. Wiatr będzie raczej spokojny, ale czasem może się rozkręcić, zwłaszcza na wybrzeżu i południowym wschodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na termometrach od 7 do 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Nakręcają niezmiernie dobrze ten piątek. Bruno Mars i Rose w RMF Max. Do Berlina Bruno Mars przyjeżdża w czerwcu tego roku na Stadion Olimpijski. Można sobie sprawdzić, może można się wybrać.
1: W Korei się zakochał.
0: No, jakby
1: w Berlinie
0: nie było.
1: Będzie ciężej.
0: To tam nic nie insynuuje, jeśli chodzi o urodę.
1: Ale
0: nie
1: jeśli
0: zawsze
1: chodzi,
0: to jest najważniejsze.
1: Jeśli chodzi o miłość i związki, to na części pierwsze rozkładają ją Agata i Ada w programie Bratnie Dusze. I jutro po 10:00 warto być przy głośniku słuchając RMF Max, bo ich gościem będzie Dziarma.
2: RMF Max, hity na maksa.
0: Na YouTubie RMF Max możecie sprawdzić każdy odcinek. W poprzednim pojawiła się Ula Kowalska z modelek, a one teraz w RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Lato w Half Price.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: Gadżety na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Polskę możemy podzielić na dwie części, wschodnią i zachodnią. Na wschodzie więcej przejaśnień, na zachodzie dominują chmury, ale miejscami przejaśnienia też się pojawiają i tak będzie do końca dnia. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście do 22, maksymalnie 23 we Wrocławiu, Opolu, Częstochowie i Krakowie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, w rejonach górskich silniejszy, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Ostatnie godziny walki o przetrwanie w pracy przed nami. Ale spokojnie, będziemy wam towarzyszyć. Anka i Fiołas, siema po 14.
4: Damiano Dawid zaraz będzie ładować wasze baterie, ale na start jeszcze odpłyniemy sobie. To Eben i Halo w RMF Max.

0: Słońce z głośnika, czyli Ed Sheeran w RMF Max. A teraz błyśnie oko tym, którzy uwielbiają zbierać monety. Wyszła kolejna nowa pięciozłotówka, tym razem z perłą Lubelszczyzny. Seria Odkryj Polskę, tylko milion sztuk.
1: To dlatego od rana pod bankami były te kolejki. U nas w kolejce Back to Friends i Sombr, a zaraz po nim finał zabawy Za dużo za mało. I tutaj też będzie kasa. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. Czy komuś się uda ją zgarnąć? Zostańcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ostatnia w tym tygodniu szansa na dużą kasę, pora na finał zabawy Za dużo, za mało.
3: Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. Teraz niech tylko odbierze.
2: No zobaczymy, 6 sygnałów tak według... Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
4: Witam.
2: Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Andrzej.
3: No z taką przyjemnością odebrałeś ten telefon, że mam wrażenie, że ty już chyba weekend rozpoczynasz, co?
4: O, już dawno rozpocząłem.
2: Jaki plan?
4: Czekam na żonę, jak przyjdzie, i na działkę.
3: Jak masz chwilę, może się okazać, że na czekaniu można wygrać ponad 14 tysięcy złotych.
2: Jak żona by przyjechała do domu, to byś też pewnie miał dla niej działkę z tej kupki pieniędzy.
4: Tak, byłaby.
2: Dla żony też by działka była. Andrzej, wystarczy, że odgadniesz, jaką kwotę mamy na naszym koncie.
3: Mamy więcej niż 14 tysięcy 419 złotych, ale mniej niż 14 tysięcy 490. Co do złotówki, trzeba wytypować, ile jest na naszym koncie. Jesteś gotów na oddanie tego strzału?
4: No, spróbuję.
3: Okej.
4: 14 470.
3: 14 470.
2: 14 470. Andrzej, to...
3: Za mało! Ale jest blisko, Andrzejku! To jest niesamowite, co się teraz dzieje.
2: Te widełki dzięki

0: już bardzo wąskie, ale to niestety nie ta dokładna kwota, choć 500 na pocieszkę leci do ciebie od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się.
2: Ja tak dopytam tylko, co z tą działką dla żony?
1: No, jakoś tam sobie podzielimy.
0: 400 Andrzej, 100 żona.
2: To się nazywa wspólnota małżeńska.
3: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Just keep watching.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Polskę możemy podzielić na dwie części, wschodnią i zachodnią. Na wschodzie więcej przejaśnień, na zachodzie dominują chmury, ale miejscami przejaśnienia też się pojawiają i tak będzie do końca dnia. Na termometrach od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście do 22, maksymalnie 23 we Wrocławiu, Opolu, Częstochowie i Krakowie. Wiatr jest słaby do umiarkowanego, w rejonach górskich silniejszy, a pogoda dobrze wpływa na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Do 4 odliczał Pitbull, a do 1000 odlicza Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nie osiągnął, 1000 bramek, ale ma w końcu upragniony pierwszy triumf w Lidze Arabii Saudyjskiej.
2: Jest mistrzostwo z Al Nasr i proszę Państwa, wzruszenie totalne, jeśli chodzi o Ronaldo. Łzy, które oczywiście pojawiły się na boisku. Można by powiedzieć, że gdyby Ronaldo miał 20 lat i patrzył na tę sytuację, to darby z niej łacha, prawda? A teraz jak ma 41, to zobacz, od razu zaczyna płakać, no
1: to...
2: tak się
1: akurat w przypadku Cristiano Ronaldo nie kwestia wieku. W wieku 20 lat on też pewnie by płakał na tę myśl.
2: Ja bym na miejscu producentów papieru toaletowego już się szykowała na tę 1000 bramkę Cristiano Ronaldo, bo jak strzeli, to będzie zgrywać się z wizerunkiem idealnie.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Najpierw siatkówka. Sezon reprezentacyjny ruszył już na dobre. Dzisiaj grają obie polskie kadry. Siatkarki o godzinie 17 w Genui zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Turczynkami. O 20 w ramach Silesia Cup w Katowicach męska polska kadra podejmie Ukrainę. Trener piłkarskiego Lecha Poznań, Duńczyk Nils Frederiksen, przedłużył trenerski kontrakt z Kolejorzem.
10: To świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów.
9: Zauważa Cezary Dziwiszak. Jutro Lech w ramach ostatniej kolejki Ekstraklasy zagrał siebie z Wisłą Płock, a później w Poznaniu rozpocznie się świętowanie zdobycia tytułu. Miko Marczyk i Daniel Demurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.
11: Do wieczora czeka nas zmienne zachmurzenie od małego po duże. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby do umiarkowanego, na wybrzeżu i południowym wschodzie może być porwisty z kierunków północno-zachodnich. W nocy zachmurzenie również zmienne, miejscami na północy i północnym zachodzie możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność. Temperatury spadną do 7 stopni, a w Kotlinach Karpackich do około 5.
12: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Spójrzcie na to wszystko, co jeszcze wam zostało do zrobienia. I pomyślcie, że to mogą być ważne tematy przyszłego tygodnia. Mamy po 15 w piątek.
15: I łapiemy weekendowy vibe, między innymi z Jazzy and Spritz, którzy pojawią się już zaraz. Tuanka i Fiołas.
14: I pozdrawiamy tych, którzy dziś treningu nie odpuścili. Dzisiaj dzień Pacmana.
15: New Religion, Bibi Rexa na start.

0: idealny kawałek, by wskoczyć na rower i poczuć wiatr we włosach. 54 Ultra i Anotr. Talk to you w RMF Max.
1: I o tym się też mówi, proszę Państwa. Świecka komunia nowym trendem w Polsce. Może wybieracie się na tę klasyczną już w ten weekend? No to zaraz szczegóły o tym, jak to się robi bez księdza.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia. Wait so long. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ja. Jak to się robi bez księdza? No zdradź nam to, Ania, w końcu.
1: Pierwsza komunia bez księdza, słuchajcie. No to jest właśnie to, jak rodzice chcieliby bez księdza, ale dzieci przychodzą do domu i mówią: mamo, ja chcę do komunii, no.
0: Bo inni chodzą.
1: No inni chodzą, ale przede wszystkim, bo inni potem się lansują prezentami.
0: Ale to przecież nie dla prezentów.
1: No oczywiście, że nie. Natomiast restauracje przyjmują chętnie. No bo dlaczego by nie zorganizować takiego rodzinnego spotkania w białym wymiarze, prawda?
0: Świecka komunia, piękna.
1: No, no to jak trochę sojowa kiełbaska, co? No.
0: To prędzej pierwsza koperta, a nie pierwsza komunia powinno się nazywać.
1: Przyjęcie.
0: A to świecka pieśń na świecką komunię.

0: kojarzy mi się z taką jakąś letnią bryzą ta piosenka. Bledka i jej dwa dni. No i właśnie nadchodzą te dni, w których możliwe, że słupki termometrów przekroczą próg nawet 30 stopni. Tak zapowiadają synoptycy, chociaż zawsze podoba mi się to uprawdopodobnienie. Możliwe. Ale nie jest powiedziane, że na pewno. Zawsze sobie zostawić trzeba granicę błędu.
1: Dlatego krem z filtrem zawsze piszą, że jest wodoodporny, gdyby padało. No zaraz sprawdzamy szczegóły w prognozie, jak będzie w okolicy.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Do wieczora czeka nas zmienne zachmurzenie od małego po duże. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby do umiarkowanego, na wybrzeżu i południowym wschodzie może być porwisty z kierunków północno-zachodnich. W nocy zachmurzenie również zmienne, miejscami na północy i północnym zachodzie możliwe silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność. Temperatury spadną do 7 stopni, a w Kotlinach Karpackich do około 5. Thank you.

0: przy tym numerze, ale się jedzie. Yearbooks za nami w RMF Max. Nawet się nie chcę spieszyć, ale jeżeli ostatnio złapał was odcinkowy pomiar prędkości na A6 koło Szczecina, być może nie trzeba tego mandatu płacić, bo wyszło, że sprzęt zawyżał pomiary.
1: Ale to jest wspaniała informacja, chociaż wychodzi na to, że liczy się, kto urządzenie programuje, prawda? To jest pierwsze założenie człowieka. Kto z nas sobie kiedyś czegoś nie zawyżył, nie powiększył, no.
0: No ale ile takich jeszcze błędnie działających urządzeń w Polsce aktualnie mierzy i wlepia mandaty? To jest moje pytanie.
1: Masz rację, to trzeba sprawdzić wszystkie. Nie wiadomo, co jeszcze można podważyć.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Jedno jest niepodważalne, nowości mamy najwięcej w RMF Max. Milky, jego Just the Way You Are.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.
17: Tak działa Max.
18: W aucie.
17: Online.
18: U ciebie na chacie.
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
20: Do wieczora spodziewamy się zmiennego zachmurzenia od małego do dużego. Temperatury wyniosą od 18 stopni na Pomorzu do 23 stopni w centrum i na południu kraju. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, ale na wybrzeżu i południowym wschodzie może być porwisty. W nocy zachmurzenie pozostanie zmienne, a na północy i północnym zachodzie możliwe są silne zamglenia lub mgły. Temperatury spadną do 7-12 stopni, a w Kotlinach Karpackich do około 5.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: I ruszyli!
17: Hity na maksa.
21: Kroić cebulkę, nacinać kiełbaski. W końcu minęła czwarta w piątek. Siema!
20: Z dziką przyjemnością zapowiadamy to, co choćby wydarzy się w pierwszym kwadransie u nas. Zokaria, Andy Dust, za chwilkę Loco Loco i Gordo.
21: Anka i Fioła cały czas z wami.

0: zakręcony porządnie Gordo i Rainer Zonneveld. Loco Loco w RMF Max. No to niestety, ale kręcić nie będzie się dobrze chyba u wulkanizatorów, bowiem idą po nich roboty AI i będą wymieniać opony szybciej. Jest pierwszy startup i już wiadomo, że w ciągu godziny można zmienić koła aż 6 samochodom.
1: Normalnie to tak z pół godzinki w jednym aucie, jak wulkanizator jest sprawny, ale już to widzę, wiesz, podjeżdżasz jak w pit stopie Formuła 1.
0: Ale jeżeli roboty mają być, słuchajcie, naprawdę idealną kopią człowieka, to czekam na tego, który wreszcie usiądzie i powie: jestem zmęczony. RMF Max.
1: RMF Max. Żeby było wiarygodnie, to powinien mówić: kto to panu tak? Sam Feld w RMF Max.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar, California Love, tymczasem California Love Polskę, New York Love Polskę, LA Love Polskę, a dokładnie polski kompot.
1: Kto by pomyślał, szał na punkcie polskiego kompotu.
0: Za chwileczkę szczegóły, zostańcie, jak to możliwe, że influencerzy pokochali ten nasz wywar od lat znany. Damiano Dawid będzie wcześniej jeszcze. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham. My tu nie spadamy, tylko rośniemy w oczach Amerykanów. Polski kompot stał się hitem TikToka u amerykańskich influencerów. Mówią o tym, że jest bardzo zdrowy na cerę.
1: Wszystko wiemy.
0: Na jelita.
1: Też wiemy.
0: No i co najlepsze, jedzą owoce z tego kompotu pałeczkami.
1: To nowość akurat, tak? Nie
0: to,
1: próbowałem.
0: To może do nas przyjść jeszcze ze Stanów, ale bardzo mi się też podoba chicken tea. Nie wiem, czy wiesz, co to jest?
1: Chicken tea?
0: Tak, to jest rosół z kubeczka pity. Tak wiesz, bez niczego, nie?
1: Czyli... O, to powiedzcie babci w niedzielę przy stole. Chicken tea, zobaczcie, jaką będzie miała minę. Koniecznie fota. My wracamy do was po weekendzie, po 13 w poniedziałek. Będziemy tu na was czekać w RMF Max. Anka i Fiołas.
0: Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Funduszowy Maj. Tym razem odwiedzimy Pałac Branickich w Białymstoku, a z nami dr Magdalena Muskała. Dzięki funduszom europejskim muzeum ma nowe, ciekawe propozycje dla odwiedzających.
2: Zależało nam, żeby w pałacu wytyczyć nowe przestrzenie dla zwiedzających. Niewątpliwie tym najbardziej reprezentacyjnym i oryginalnym wnętrzem jest korpus główny, a zwłaszcza piwnice pałacowe. I to właśnie piwnice pałacowe zostały najbardziej zrewitalizowane, zostały odkryte sklepienia oryginalne, dokopaliśmy się nawet do oryginalnej XVII-wiecznej posadzki, oryginalnego XVII-wiecznego tynku.
1: A jak wygląda ta ścieżka Spacer w przeszłość?
2: Ta nasza ścieżka Spacer w przeszłość jest ścieżką opartą o multimedia. Multimedia pokazują różnego rodzaju duchy przeszłości, od dziedzińca poprzez poszczególne pomieszczenia korpusu głównego, gdzie mamy znaki w postaci kiosków multimedialnych i każdy kiosk przedstawia kolejny fragment historii, a więc goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Branickich.
1: Korzystaliście z funduszy europejskich.
2: Te pieniądze faktycznie dały nam możliwość zajęcia się od strony konserwatorskiej tym naszym dziedzictwem kulturowym Pałacu Branickich, ale z drugiej strony też przygotowaniem nowych przestrzeni do wprowadzenia turystów.
1: No i takie cuda też można spotkać w naszym kraju. Zapraszamy do Pałacu Branickich. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dzięki funduszom europejskim. A już teraz wejdźcie na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Dzień.
1: Do wieczora spodziewamy się zmiennego zachmurzenia od małego do dużego. Temperatury wyniosą od 18 stopni na Pomorzu do 23 stopni w centrum i na południu kraju. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, ale na wybrzeżu i południowym wschodzie może być porwisty. W nocy zachmurzenie pozostanie zmienne, a na północy i północnym zachodzie możliwe są silne zamglenia lub mgły. Temperatury spadną do 7-12 stopni, a w Kotlinach Karpackich do około 5.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max. Two ships in the night.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Kaj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na Flash. Na początek zaglądamy do Zabrza. Na stadionie podpisano umowę sprzedaży Górnika. Za niespełna 4 miliony złotych klub kupił od miasta Lukas Podolski, napastnik Górnika Zabrze. Mieszkańcy wierzą, że to dobra decyzja.
1: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
2: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
1: Na pewno, bardziej niż teraz.
3: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
4: Ja chodzę na Górnik 50 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi Mistrzów.
0: Z kibicami rozmawiał Wojciech Marczyk. Nowy właściciel w najbliższych latach ma zainwestować w Górnika ponad 12 milionów złotych.
5: To jest RMF Max.
0: A teraz coś dla kierowców. W weekend czeka nas tańsze tankowanie. Podstawowa benzyna będzie kosztować o 2 grosze mniej, czyli maksymalnie 6 zł i 46 groszy. W przypadku diesla to aż 6 groszy różnicy. Jutro górny limit to 6 zł 85 groszy. Nowe stawki będą obowiązywać także w poniedziałek. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Trójmieście. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się Bałtycki Festiwal Nauki. Na uczestników czeka 150 różnych propozycji z 40 dyscyplin naukowych.
6: Robiłam sztuczną skórę. Trzeba było zmieszać właściwe składniki, trzeba było szybko mieszać, wolno mieszać i to było bardzo ciekawe.
7: Złóż ciało człowieka. Trzeba ułożyć, gdzie jest mózg, wątroba, serce, płuca.
8: To jest bardziej zabawa czy nauka?
7: 50 na 50.
9: Dokładnie o to tutaj chodzi, żeby pokazać naszemu młodszemu pokoleniu, zaciekawić je różnymi dziedzinami nauki.
0: Usłyszał na miejscu Stanisław Pawłowski. Festiwal potrwa do soboty. A teraz przenosimy się jeszcze do Krakowa. Nadciąga jubileuszowa 10. edycja festiwalu Black or White. To będzie prawdziwa muzyczna uczta połączona z edukacją zdrowotną i pomaganiem potrzebującym.
10: To koncert charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, a jego celem jest podnoszenie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych. Symbolem festiwalu jest zebra, która w świecie medycyny symbolizuje rzadkie choroby, a czarno-białe pasy to znak rozpoznawczy nowotworów neuroendokrynnych. W imprezie chodzi też o zbiórkę funduszy na jedną z fundacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która wspiera chorych właśnie na nowotwory neuroendokrynne. Finałowy koncert 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie pojawią się m.in. Sara James, Olga Szomańska i Grzegorz Turnau.
0: Tyle Maciej Sołtys. Wokalistom towarzyszyć będzie orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Karola Pyki. Organizatorzy zachęcają do przybycia w strojach z motywem zebry.
5: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie lub umiarkowane. Najwięcej słońca na północnym wschodzie, najmniej w centralnej Polsce. Padać dziś nie powinno. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w Wielkopolsce. Na Pomorzu słupki rtęci wskażą 13, a w Lubelskiem 14 kresek. Jutro też niemal w całym kraju ciepło i słonecznie. Najchłodniej w Trójmieście, tam 18 stopni. W centrum i na południu 21, a najcieplej na zachodzie. Na skali nawet 25 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Mamy 4 minuty po 17 i przed chwilą wyskoczyło mi takie powiadomienie, czy powinnam potwierdzić tożsamość, więc myślę, Michale, że powinniśmy to zrobić. Natalia Kawałek.
14: Michał Siwek, potwierdzam tożsamość.
13: To jesteśmy my.
14: Wow.
13: I to jest jeszcze tożsamość kanału nadawczego, więc to jest ten program z wami do 20. Będziemy się dobrze bawić, tak jest.
14: Ale i tak, jesteśmy nikim bez was, naszych słuchaczy.
13: Ale tak
14: to jest
13: tak
14: jak
13: jest.
14: Wiem, jak to zabrzmiało, ale to jest akurat prawda. Bez was ten program po prostu nie działa, więc bądźcie z nami. Messenger RMF Max można pisać w sprawie dowolnej, absolutnie. Tymczasem Somber w RMF Max.

0: nasz ulubiony sposób na odstresowanie to właśnie takie la la la na przykład. Można sobie pośpiewać pod nosem, nam to wychodzi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie słyszeliście, ale pozwolimy sobie tego już nie powtarzać. Niech to będzie nasza słodka radiowa tajemnica.
1: Ale więcej niż la la la. Więcej niż la la la. Potrzebujemy do naszej piosenki, którą jak zawsze piszemy w oparciu o wasze pomysły. Dziś uczcijmy piątek. Zapytajmy po prostu o plan na weekend i znów obiecujemy absolutnie każdą odpowiedź, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić w naszej piosence.
0: Będziemy się starać, będziemy się zmużdżać. Potrzebujemy właśnie jakoś dobrze się nastroić na weekend. Także piszcie śmiało Messenger RMF Max. Od teraz przyjmujemy wasze zgłoszenia i zrobimy z tego coś pięknego, wierzę. Ty też wierzysz?
1: Ja też wierzę.
0: To potrzebujemy jeszcze was, żebyście uwierzyli w nas. Piszcie, śmiało.
1: Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jest 17:11 w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na Messengerze RMF Max cały czas wysyłacie nam, jaki jest wasz plan na weekend, żebyśmy my mogli z tego ułożyć piosenkę, a w międzyczasie inne bangery u nas lecą. To było męskie granie orkiestra i nareszcie.
2: Ale mamy też banger pod kątem newsowym, bo słuchajcie, no mocna rzecz się wydarzyła na świecie, a w zasadzie dzieje się cały czas. Naukowcy nie odpuszczają nawet w piątkowe popołudnie, cały czas pracują nad substancją, która ma pozwolić kotom żyć nawet, uwaga, 30 lat.
1: To będzie taki, można powiedzieć, kot nieśmiertelności.

0: New Religion to Baby Rexa i energetyczny beat, który jeszcze z nami na chwilę zostanie na pewno. Jest 17.31 i w RMF Max, żeby dobrze zacząć weekend.
1: Ale tak naprawdę dobrze.
0: To trzeba by jakąś nowość zapuścić.
1: No to mamy taki pewien pomysł. Numer, do którego można się fantastycznie pobujać, bo ma w sobie vibe Zerosów, takiego dobrego R&B, a jednocześnie jak się to zapuści w samochodzie, to tylko się modlić, żeby na trasie nie stała policja, żeby nie było żadnego fotoradaru, bo można trochę za bardzo odpalić wrotki.
0: Może dojść też do mimowolnego takiego bujania się samochodu w górę i w dół, bo on też może jak poczuje tak beat, to może się nie oprzeć. Także posłuchajcie tego, to jest Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz.
1: No to macie.
2: To jest nowość w R.

0: Idąc tropem Eminema też mam ochotę rzucić zaklęcie. Coś w stylu, nie wiem, hokus pokus, czary mary, niech ktoś zabierze chmury, dam grube dolary. Nie mam dolarów, ale mam dość tego zachmurzenia, które się pojawiło. Co to ma być?
1: Ja właśnie do końca nawet nie wiem, jak to wygląda w pozostałej części kraju, ale możecie oczywiście dać nam znać na Messengerze. Czy słońce, czy niepogoda, czy deszcz, ale przede wszystkim posłuchać w prognozie, jak będzie w najbliższych godzinach, bo zaraz sprawdzone informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: I po reklamie.

Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie lub umiarkowane. Najwięcej słońca na północnym wschodzie, najmniej w centralnej Polsce. Padać dziś nie powinno. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w Wielkopolsce. Na Pomorzu słupki rtęci wskażą 13, a w Lubelskiem 14 kresek. Jutro też niemal w całym kraju ciepło i słonecznie. Najchłodniej w Trójmieście, tam 18 stopni. W centrum i na południu 21, a najcieplej na zachodzie. Na skali nawet 25 stopni.

0: weekendzik.
1: Nie tyle się zbliża, on już tu jest.
2: W naszych sercach mam wrażenie, że jest już od dobrych kilku godzin.
1: Tak, od poniedziałku o 8 już jest w moim sercu.
2: W pamięci też, na pewno.
1: A jakie plany na ten weekend, o to zapytaliśmy. Z tego zrobiliśmy dziś piosenkę, posłuchajcie jej.

0: tabletka, to tak bierze rękę, moje serce i robi takie a gili, gili, gili, gili, gili.
1: I ty się nie śmiejesz.
0: I nie, ja lubię, ja uwielbiam absolutnie Bledka i komu miałabym powiedzieć, trochę lirycznie, trochę nostalgicznie, ale za chwilę wróci energia i dobry beat w RMF Max.
1: I wrócimy do was też z bardzo fajnymi biletami. Zostańcie blisko. Szczególnie jeżeli chcecie się wybrać na ING Silesia Beats, bo takie bilety nam zostały.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, pora na flash. Iwona Aszmaniec, zaczynamy. Donald Trump jeszcze raz dowiódł, że jest nieprzewidywalny. Mówił Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i USA, komentując decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
1: Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie, nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego sojuszu północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim.
0: Dodał Magierowski.
2: To jest RMF Max.
0: Dobre wieści napłynęły do nas z Poznania. Lekarze z tutejszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uratowali życie 40-latka w głębokiej hipotermii dzięki zastosowaniu ECMO, czyli krążenia pozaustrojowego.
3: Krew z organizmu za pomocą zewnętrznego urządzenia się natlenowuje, w tym przypadku również ogrzewa i taką podaje z powrotem do organizmu. Zapewnia to sprawne, bezpieczne ogrzanie chorego. Skuteczność defibrylacji w przypadku hipotermii jest bardzo słaba, w związku z tym w pierwszej kolejności należy doprowadzić chorego do odpowiedniej temperatury i dopiero kolejne próby defibrylacji podejmować.
0: Wyjaśniał dr Tomasz Kłosiewicz. A teraz przenosimy się do Lublina, gdzie o północy wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy?
4: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
5: Zakaz pomoże?
4: Myślę, że pomoże.
6: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
7: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
8: To ludzie znajdą jakąś furtkę.
9: I będą na meliny chodziły.
10: Wrócą meliny?
9: Wrócą.
11: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że no, sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
0: Usłyszał w centrum Lublina Dominik Smaga. We Fleszu mamy też coś dla kibiców. Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Turnieje kobiet i mężczyzn ruszą już 1 czerwca na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury i Nauki. Mecze rozegrane zostaną na specjalnej, tymczasowej arenie.
12: Ja serdecznie zapraszam wszystkich. Jeśli nie jesteście pewni, czy jest to coś, co was zainteresuje, to na sesji porannej nie ma biletów, można wejść za darmo, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest klimat, a wieczorem zapraszam na nasze mecze. Będzie się działo, na pewno jest to zupełnie inna koszykówka niż ta tradycyjna 5x5. To są taka esencja koszykówki, to są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
0: Zachęcała do udziału nasza reprezentantka w trzyosobowej koszykówce Aleksandra Ziemborska. Rok temu na Mistrzostwach Świata w Ulan Bator w Mongolii polskie zawodniczki zajęły 4. miejsce.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Niemal w całym kraju szykuje się pogodny wieczór. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane. Temperatura nadal dość wysoka. 18 kresek na Pomorzu do 23 w centrum i na południu Polski. Wiatr słaby lub umiarkowany. Na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju może być porywisty. W nocy temperatura spadnie. Na skali od 7 do 12 stopni. Jutro też czeka nas przyjemna aura. W całej Polsce słupki rtęci przekroczą 20 kreskę nad zerem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Powiem tak, co w prognozach, ja sprawdzam, ale mnie to nie interesuje. I tak zapraszamy i zaczynamy piękny majowy weekend. On i tak będzie piękny, nie patrz tak, Natalia. On będzie piękny.
2: Max.
3: Piękny będzie.
4: Ale ja to po prostu przyspajam, wiesz? Ja nie planuję protestować, planuję to ustawić jako swoje, nie wiem, motto życiowe, credo, to będzie piękny weekend i tyle, no.
3: Jak to się mówi? Manifestujemy, tak?
4: Manifestujemy.
3: Manifestujemy. Tame Impala i Dracula w RMF Max, 18.04, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest już weekend. Przypominam.
4: Jakby to komuś umknęło, nie?

0: Katy Perry, The One That Got Away. No, odpaliły się wspomnienia, u niektórych być może smutne, ale mamy nadzieję, że teraz dzięki nam stworzą się wspomnienia piękne. Niebawem, bo między 12 a 13 czerwca właśnie dzieje się rzecz piękna. ING Silesia Beats, tam was chcemy wysłać. Mamy jakieś takie, wiecie, ostatnie bilety.
1: No, kilka ostatnich nam się uchowało.
0: Aha.
1: A co my robimy z biletami w RMF Max?
0: Rozdajemy!
1: Tak jest!
0: Brzmi jak plan.
1: Line-up jest wspaniały, bo dołączył do niego ostatnio Jason Derulo, jest już Timmy Trumpet, jest John Newman, bracia Kacperczyk, Wiz DMC. Wiele, wiele gwiazd, a wśród nich legenda polskiego rapu, czyli Soku.
0: Myślałam, że powiesz Jangle Osia, ale faktycznie Soku też jest w tym line-upie. I dlatego mamy do was, kochani, prośbę. Zróbcie Sokoła.
1: No bo nie zrobicie.
0: Nie zrobicie. Nie nagracie nam na Messengerze RMF Max. Nie dacie rady.
1: No zrób
0: nie
1: Sokoła,
0: macie psychy.
1: No. Messenger RMF Max głosówka, gdzie robicie Sokoła, to jest wejście do zabawy, a jak już wejdziecie do tej zabawy, to na antenie RMF Max będzie można powalczyć o zwiększenie puli biletów, bo jak już dostaniecie się na antenę RMF Max, to jeden bilet jest wasz.
0: Czy bilet to jest małe słowo, bo my to nawet mamy karnety dwudniowe. Więc nie trzeba będzie się zastanawiać.
1: Jeden karnet już jest wasz, jak dostaniecie się na antenę, a będzie wtedy można zawalczyć o drugi, jednak ryzykując wtedy ten pierwszy. Więc zastanówcie się dobrze nad odpowiedzią na to pytanie, czy będziecie grali dalej, ale najpierw po prostu.
0: Zróbcie Sokoła.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: Messenger RMF Max, tu robicie Sokoła i tutaj zgarniacie karnety na ING Silesia Beats.

0: Anima Joji, Beautiful w RMF Max. Mój top 3 numerów do picia kompotu. Ten numer absolutnie się tam znajduje.
1: Masz kompot, taką playlistę?
0: Absolutnie, mam playlistę do wszystkiego. Do picia kompotu też.
2: A długa jest ta playlista?
0: Nie, ta akurat jest krótka, bo kompot piję szybko, bo go lubię.
2: Okej, okay, ale myślę, że musisz ją rozbudować, bo idziemy do tego sezonu kompotowego mocno.
0: Absolutnie. W ogóle jeśli chodzi o kompot, to Polska się zatrzęsła w posadach, ponieważ Amerykanie odkryli kompot. I amerykański internet też się zatrzęsł w posadach. Amerykańskie tiktokerki publikują nowy superfood, jak to się mówi, który ma oczyszczać cerę i nazywają to fruit water.
2: Fruit water!
0: Tłumaczą to jako wywar z gotowanych owoców, a truskawki z niego wyjadają pałeczkami z jakiegoś powodu. To jest niesamowite. No, Amerykanie odkryli kompot.
2: To jest słodkie. Ale wiesz, w zeszłym roku odkryli, że warto otworzyć okna w domu, żeby przewietrzyć to mieszkanie. Więc wiesz, co to znaczy?
0: Powiedz to.
2: Amerykanie są jakieś 100 lat za Polakami.
0: I niech tam zostaną.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: hymny dla lata od modelek i Włodarskiego, czyli Lubię Cię Lato w RMF Max. Jak wiadomo, lato to czas sokołów. Sokole nasz, sokole przybywaj, sokole, daj głos proszę.
1: Sokoło, to ja, to ja.
2: Sokół, który ma psychę, bo tak nam nagrałaś, Kinga. Ale jakbyś dała radę powtórzyć tego sokoła z nagrywki?
1: O matko!
2: No dawaj!
1: Ja chyba nie dam rady. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie odpaliłam, jak brzmi sokół, żeby zrobić to tak dobrze.
2: Ale to spróbuj, spróbuj.
0: No, na Messengerze flexowałaś się, że masz psychę, więc musisz mieć psychę, zrobić to teraz na żywo na antenie.
1: Jezus, czy ja pamiętam, jak to brzmi?
2: Zaliczamy.
0: To jest absolutnie sokół sokołów, sokół milenium, wręcz
2: to
0: powiedziałbym.
2: Ustalmy, Kinga, że masz w takim razie już jeden karnet na ING Silesia Beats, ale jest opcja, żebyś miała dwa. Chciałabyś mieć dwa karnety?
1: Oczywiście, mam siostrę, która bardzo chce pojechać.
0: Tylko wchodząc do gry o drugi, ryzykujesz pierwszy, bo jeżeli przegrasz, to stracisz ten, który już masz.
1: Ale jeżeli... trudno, bez niej nie jadę.
0: Jeżeli wygrasz, to masz dwa. Klasa.
2: Kinga mówiła, że ma psychę, no to, jest soku, nie ma co testować.
0: To jest też ta psycha sokoła właśnie. Jednocześnie przypominamy, że trochę ten żart wynika z tego, że sokół pojawi się też na scenie ING Silesia Beats razem z masą innych gwiazd.
2: Z Jan Kleosią na przykład. Z braćmi Kacperczyk też.
0: W związku z tym twoim zadaniem będzie rozpoznać, czy to sokół, czy to szpak. Tak dokładnie, Michał Szpak. Zostaną ci zaprezentowane cytaty. Trzy cytaty. Będą to cytaty albo z piosenki Sokoła, albo z piosenki Michała Szpaka. I twoim zadaniem będzie rozpoznać, z czyjej. Dobra?
1: No dobra.
2: No to mamy dla ciebie pierwszy fragment. Posłuchaj.
3: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek.
2: Brzmi to jak sokół czy jak szpak? Jak myślisz?
1: Szpak.
2: Jak szpak. No to sprawdźmy.
4: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania.
0: Aj, Kinga! No to jest klasyk od Sokoła. To jest ten rapowy klasyk Sokoła.
2: Ale jeszcze nic się nie kończy. Masz jeszcze dwie próby, tylko teraz na te dwie próby musisz odpowiedzieć dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i podrzucamy ci kolejny fragment.
3: Jesteś bohaterem. Na zawsze.
2: I to bardziej Sokół czy Michał Szpak jest bohaterem na zawsze? Jaka piosenka ci się... Znowu Szpak? Sprawdźmy.
1: Niech będzie. Jesteś
2: bohaterem. Kinga, wracasz do gry, masz punkt! Bardzo dobrze!
0: Jako ten Sokół szpony wystawiłaś! I jeszcze... Prawie sięgnęłaś po te bilety, ale musisz poprawnie odpowiedzieć na ostatni cytat. Posłuchaj więc... uważnie.
3: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było.
2: Sokół czy szpak?
1: Sokół.
2: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Zabrzmiała pewnie.
4: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi.
2: Kinga, to tak powiedzmy to oficjalnie, masz dwa karnety na ING Silesia Beats. Rozumiem, że siostra też się pewnie cieszy, co?
1: Tak jest!
0: Przepraszam, czy siostra gdzieś tam w okolicy jest?
1: Nie ma, ale ja się nagrywam, żeby jej powiedzieć, bo ona pewnie nie słucha, ale po prostu jak jej to powiem, to ona padnie.
2: No mamy nadzieję, że nie padnie mimo wszystko.
1: Po prostu my jesteśmy techno dziewczynami i to jest idealny festiwal dla nas.
0: Klasa, o to chodzi. Dwa sokoły wyklute z obu jajeczek w sokolim
1: tak
0: gnieździe
1: jest.
0: I lecicie razem do Parku Śląskiego. Niech oni tam uważają na te ostre dzioby.

0: Bull nastraja nas powoli na piątkowe balety. Mamy nadzieję, że macie jakieś baletowe plany, bo pogoda zapowiada się nieźle, a szczegóły usłyszycie już za chwilę.
1: Czy trzeba zakładać przeciwdeszczowe baletki?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłem?
7: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: Niemal w całym kraju szykuje się pogodny wieczór. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane. Temperatura nadal dość wysoka. 18 kresek na Pomorzu do 23 w centrum i na południu Polski. Wiatr słaby lub umiarkowany. Na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju może być porywisty. W nocy temperatura spadnie. Na skali od 7 do 12 stopni. Jutro też czeka nas przyjemna aura. W całej Polsce słupki rtęci przekroczą 20 kreskę nad zerem.

0: Suga Babes w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że dzięki numerom, które wam podrzucamy, to macie taką energię, macie moc, mimo że jest piątkowy wieczór i człowiekowi się już zwyczajnie po całym tygodniu trochę nie chce.
1: O, a mi się nawet nie chciało włączyć mikrofonu. No, no ale o, spokojnie. Nie mówiłem nic ważnego, nie przejmujcie się. Dopiero teraz będą ważne rzeczy, bo Łatwogang znowu zbiera kasę, znowu na piękne cele. 12 milionów do uzbierania.
0: Przepraszam, bo się zapatrzyłam, gdzie aktualnie jest. Bo mówiliśmy wam wczoraj, że ruszy z Zakopanego do Gdańska i przed chwilą był w Rdzawce, ale z tego co widzę, już Rabka Zdrój tutaj na mapie się pojawia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jest live, można patrzeć, jak gość sobie jedzie na rowerze.
1: Zrobił postój w Rabkolandzie, myślisz?
0: Myślę, że nie, że on będzie sunął dalej po prostu. No, w końcu ma do zebrania 12 milionów złotych, ale tak, no ruszył 2 godziny temu i ma, uwaga, 1 172 000 i cały czas to leci.
1: A jeszcze z Podhala nie wyjechał.
0: Jeszcze nie. On już zdążył zgubić zasięg parę razy, bo wiadomo, jak to jest na Podhalu, a kasa po prostu leci.
1: I dobrze, niech leci. Mam nadzieję, że znowu przebije ten cel kilkukrotnie i że my wszyscy do tego się dorzucimy. Możecie oczywiście, jak zawsze, ten stream śledzić na kanale Łatwoganga i dorzucać się.
0: On, tak właśnie widzę, że on przejechał dopiero 31 km. Jedzie ze średnią prędkością 27 km na godzinę. Ładna traska już zrobiona, a
1: ładna,
0: to jest dopiero
1: to
0: początek.
1: Jest. Ja się zastanawiam, czy tu pod Kopcem Kościuszki w Krakowie będzie przejeżdżał, czy go będziemy
0: widzieć.
1: Myślisz,
0: że wjeżdżałby tak pod górę?
1: Nie, to rzeczywiście
0: nie ma frajerów, bez przesady. Nie,
1: to tylko
0: nie.
1: Na YouTubku go możemy oglądać. Wam też polecamy.
0: Ale to jest w ogóle fajna motywacja popatrzeć, jak chłop jedzie na rowerze. Może wy też się wybierzecie. Może nie zbierzecie 12 tak, milionów, Natalia, ale trasa super. No jest warunek.
1: Natalia odpaliła ten stream i mówi, o rzeczywiście, no pogoda na rower.
0: No idealna. Słyszę.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To było ładne. Tak piękne. Jak się tobie ładnie buzia skleiła, co?
1: Nie mów.
0: No tak wyszło, no.
1: Bo Natalia przyniosła urodzinowe brownie i ja je właśnie spożywałem, wykorzystajmy to, żebyście mogli na przykład Natalii złożyć życzenia też.
0: Ale to nie dzisiaj, także nie trzeba.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Iwona Aszmaniec, zapraszam na Flash. Zaczynamy od informacji dla kierowców, którzy planują podróże do Zakopanego. Pod Tatrami ruszyły remonty dróg. Modernizowana jest m.in. trasa prowadząca do Morskiego Oka. Drogowcy działają na jej dwóch odcinkach. W Zakopanem zamknięto ulicę Kasprusie, a już niedługo ruszą roboty również na innych ulicach w centrum miasta.
1: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej, też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. Remonty rozpoczynamy teraz, chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego.
0: Informował burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: To jest RMF Max.
0: A teraz ważne info zza oceanu. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Mężczyzna poszukiwany przez Interpol został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych w wyniku oszustw internetowego kantoru ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. A teraz w RMF Max powiemy o wyzwaniu, przed jakim stoją polscy himalaiści. Karol Adamski i Maria Ocioszyńska jako pierwsi w historii chcą w tym roku zdobyć rozszerzony Wielki Szlem Zdobywcy. Plan zakłada zdobycie najwyższego szczytu każdego z kontynentów, wejście na najwyższe na świecie wulkany plus zaliczenie obu biegunów. Teraz wchodzą na najzimniejszy szczyt świata, Mount McKinley na Alasce, zwany Denali.
3: Karlu, ty byłeś na Mount Everest. Który szczyt jest trudniejszy do zdobycia? Ten najwyższy czy ten najzimniejszy?
4: Najzimniejszy to na pewno. Tutaj ta logistyka, czyli ciągnięcie sań, radzenie sobie samemu. Gdzieś tam na Everestie zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
0: Mówił Karol Adamski w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem. I jeszcze przenosimy się na moment na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Żeglarze powinni wykorzystać sprzyjające warunki. Na ten weekend zapowiada się wyśmienita pogoda.
5: Wygląda na to, że pogoda wreszcie przestała płatać nam wszystkim psikusy, że przychodzi piękne słońce i czas aktywnego, fantastycznego wypoczynku na Mazurach.
6: To, co chyba was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
5: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
0: Z Joanną Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał Piotr Bułakowski. A więcej informacji pogodowych tuż po Flaszu.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Wieczorem w całym kraju pogodnie. Zachmurzenie ma być umiarkowane, okresowo nieco większe. Biometr przeważnie korzystny lub obojętny. Ciśnienie będzie wzrastać. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i na południu Polski. W nocy silne zamglenia mogą wystąpić na północnym zachodzie Polski. Prognozowany jest też spadek temperatury. Na skali od 7 do 12 kresek nad zerem. Jutro w całej Polsce ciepło, powyżej 20 stopni.
7: Łatwo gang jedzie rowerem, a wy co? Samochodem? Wy spacerem? Co robicie? Jak zaczynacie weekend, dajcie znać Messenger RMF Max. My mówimy dobry wieczór.
8: Ale wiesz, co jest najlepsze, że nawet jak ktoś teraz jedzie rowerem, to nie próbuje zebrać 12 milionów złotych. No i człowiek się z automatu czuje trochę jak przegryw.
7: Ale nie czujcie się.
8: Nie czujcie
7: się.
8: Nie.
7: To nie znaczy, że wasza jazda rowerem jest gorsza. Jest inna. Mhm.

0: wasze imprezowe nastroje. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. I właśnie chcielibyśmy tak trochę z wami, powiedzmy, poimprezować na odległość. I zastanowić się, jakby to było wylądować na jednej imprezie, w jednym pomieszczeniu ze słuchaczami RMF Max. Bo zawsze w
1: zacznijmy
0: trakcie
1: od tego,
0: każdej
1: że byłby
0: imprezy,
1: to absolutny chaos.
0: Na pewno.
1: I byłaby to właśnie najwspanialsza, chaotyczna impreza świata. Może kiedyś coś takiego zrobimy, ale teraz nie o tym. Słuchajcie, bo chcieliśmy was zapytać o wasze takie
0: sztuczki imprezowe.
1: Sztuczki, czym się to jest to słowo, którego szukałem.
0: Na imprezie, wiecie.
1: Party trick, tak z angielska mówiąc, coś, co robicie, kiedy czujecie, że tracicie publiczność, że oni jakoś tak tracą zainteresowanie wami, a mówicie, a ja umiem.
0: No właśnie,
1: co umiesz? Bo Natalia umie.
0: Ja z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozpoznać, który z wokalistów One Direction aktualnie śpiewa w piosence.
1: Zaimponowałaś mi tym? Mimo, że nawet nie prezentowałaś mi tej umiejętności, już mi zaimponowałaś. Zrobiliśmy wywiad w redakcji, ktoś okazało się, że potrafi łapać jedzenie ustami, które podrzuci i tutaj nawet pewny chwyt przy 5 metrach podrzutu do góry. Tak przynajmniej jest deklarowane.
0: To musi być albo w jakiejś mega wysokiej kamienicy, albo na zewnątrz, bo u nas w studiu nie dałoby rady.
1: Ktoś też stwierdził, że zna 15 liczb po przecinku w liczbie pi, ale nie mieliśmy jak tego sprawdzić, bo nikt inny ich nie zna. Co umiecie robić wy? Jaki jest wasz party trick? Dajcie znać. Messenger RMF Max, tam czekamy na wiadomości i głosówki.

0: Taylor Swift. Podejrzewam, że zaśpiewanie głosem Taylor Swift na imprezie też mogłoby być jakimś party trickiem, ale wy nam podpowiadacie inne rzeczy. Ktoś na przykład potrafi zacytować Shreka w całości, od pierwszej do ostatniej sceny. Myślę, że to jest umiejętność wielu Polaków.
1: Ja chcę to usłyszeć, parafrazując osła zresztą. Ja tymczasem dokopałem się do jednej z wiadomości, które naprawdę sprawiły, że zaklaskałem dwoma rękami, ale w tej wiadomości właśnie jest deklaracja umiejętności klaskania jedną ręką oraz umiejętność obrócenia stóp palcami do tyłu.
0: Próbuję sobie to wyobrazić.
1: Nie próbuj,
0: to mnie
1: bo ja już
0: boli.
1: To zrobiłem i nie chcę już więcej.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: No i mamy ich na liście Hot Bands. Możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran. Jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: trochę radości w ten piąteczek.
1: Byle nie za dużo, jakby to powiedziała moja mama, która mnie wysyłała
0: co
1: na imprezę.
0: Co nie za dużo, co ona nie mówi, za dużo,
1: baw się dobrze, ale nie za dobrze, Michał. Ja pamiętam to do dziś.
0: To my wam tak nie mówimy, absolutnie. Wy się bawcie jak chcecie. Nie patrzymy wam na ręce, ani nie zaglądamy do kubeczków.
1: Absolutnie. Natomiast zaglądamy trochę do życia Rihanny, ale też nie za bardzo, żeby jej tam prywatności jednak nie naruszyć. Ale ciekawe rzeczy się dzieją, takie, o których warto powiedzieć, bo piękne gesty z jej strony.
0: Bo Rihanna, słuchajcie, to jest dziewczyna, która dużo zdążyła w swoim życiu zarobić i zarobiła na tyle, że postanowiła kupić dom, ale nie że sobie, nie że mamie, nie, swojej nauczycielce ze szkoły, bo była taka fajna.
1: I co? I myślicie, że potrzebny jej do tego był wzór na kosinus? Bo mi się wydaje, że nie.
0: Ale mogła za to uważać na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
1: Tak, tam myślę, że mogła tak. Też.
0: Na czymś jeszcze?
1: Wychowaniu do życia w rodzinie?
0: Pewnie tak.
1: John Summit dla was w RMF Max. To jest All The Time o 19.34.

0: smutno mi momentami, bo cała redakcja kocha Sombera i chciałbym, żeby mnie ktoś tak kochał, jak Natalia kocha Sombera i...
1: Słuchaj! Okej.
0: Nie wiem, czy tak uda mi się kiedyś. Czy
1: jak
0: to...
1: nagrasz smutną piosenkę, przy której będziemy płakać o jakiejś czwartej nad ranem, nie ma problemu, będziemy cię kochać tak samo. Bo to jest idealna...
0: Płakałaś o czwartej do jego piosenki?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że
0: ale planuję
1: osób...
0: dziś.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hop Benz Extra z Grabą, ale nie uprzedzajmy faktów. U nas prognoza pogody zaraz później. Jonatan z numerem Obejmuje noce.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

Wieczorem w całym kraju pogodnie. Zachmurzenie ma być umiarkowane, okresowo nieco większe. Biometr przeważnie korzystny lub obojętny. Ciśnienie będzie wzrastać. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum i na południu Polski. W nocy silne zamglenia mogą wystąpić na północnym zachodzie Polski. Prognozowany jest też spadek temperatury. Na skali od 7 do 12 kresek nad zerem. Jutro w całej Polsce ciepło, powyżej 20 stopni.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Oj, ciała to dopiero będą mówić, jak wyjdziecie na imprezę, zakręcicie się na jakimś parkiecie. Będzie ogień, będzie moc.
1: Bo to było Body Talk od Ale Farben w RMF Max. A zaraz Hop Benz Extra, najlepsza dycha najnowszego notowania. Zawsze warto sprawdzić, co tam jest na topie, co trzeba zagrać dzisiaj jako DJ na imprezie.
0: Max. No ja jestem bardzo ciekawa, co tam nam graba dzisiaj wyciągnie spod stołu.
1: To my słuchamy, a z wami się żegnamy. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia, pa!
2: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club. Zaczynamy od podkrakowskich przytkowic i klubu Energy 2000, gdzie w tę sobotę czeka na was góralska noc. Będzie klimacik, będzie góralska kapela, będą seksowne góralki, mnóstwo atrakcji towarzyszących. Z przytkowic przenosimy się do poznańskiej Paczy, a tu w sobotę też bardzo fajne wydarzenie. Pure Life totalnie na żywo zagra legenda polskiej klubowej sceny Bartes, a razem z nim Mike Sokal. Teraz zaglądamy do Kiel. Tutaj Moon Party w najbliższą sobotę. Taneczne, house'owe hity wypuszcza DJ Clave, a house'owe brzmienia będą też rządzić przez cały weekend w klubie Nowy Harem w Gdyni. Dzisiaj House Music od Martina Zuma. Jutro gość specjalny, doskonale rozpoznawalna na polskiej klubowej scenie postać DJ MD. No i Niebo na deser, warszawski klub Niebo, w którym bardzo fajna impreza Old School versus New School, czyli nieśmiertelne hity z lat 90. i 2000. kontra świeże brzmienia. Wy oczywiście wybieracie zwycięstwo.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

Cześć, witajcie, otwieramy weekend. Przemek Grabowski w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot. Dzisiaj dużo zacnych nowości. Słuchajcie, jest nowy Calvin Harris, nie wiem, czy go słyszeliście. Będzie premierowo MJK i Wiz Khalifa. Znajdzie się też coś dobrego, co zrobił dla nas David Guetta. A zestawienie otwiera dzisiaj Felix Jenik, Ciotka Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dzika nieokiełznana. Także w tym numerze Shape of a Woman nasza nowość tego tygodnia. Taka gorąca propozycja to dla tych, u których będzie chłodniej. No sprawdziłem prognozę, piszemy na rmfmax.pl. Słuchajcie, że po weekendowym ociepleniu idzie do nas jakieś ochłodzenie, ale to nie dotyczy mieszkańców samego Pomorza, bo tam wiosną cały czas zimno. Teraz numer, który chyba też podkręci atmosferę. Metzner i jego Gotham, dzisiaj dziewiątka. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Numer 9.

0: prawda, duet Nada, Holandia w Dumorze Check to You. Ich bity to przede wszystkim house, afro house też bardzo często, deep house, ale teraz nic z tych rzeczy. Zupełnie inne muzyczne klimaty. Mam dla was piątkową premierę. MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa zrobili dla nas numer o tytule Girl Next Door, tak więc mamy tutaj trochę popu i oczywiście trochę rapu. Taki pop rap premierowo. MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: Don't Want Your Love w piątek rządzi na miejscu siódmym DJ Illenium, dla którego śpiewała Ellie Goulding. To przecież piosenkarka, która śpiewała też dla Calvina Harrisa. A DJ Calvin Harris to taki gość, który kiedyś śpiewał osobiście we własnych produkcjach, ale teraz śpiewa dla niego jazzy. Jest nowy Calvin Harris, to premiera ostatnich dni. To przed wami piątkowa na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje Gordo i jego Loco Loco.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

Calvin Harris wchodzi tak trochę w deep house'y, trochę w lekkie disco. Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera ostatnich dni. Jak wam się podoba, to ten DJ, który kiedyś śpiewał w swoich numerach, może do tego wróci. Nie to, co David Guetta. No David Guetta raczej w swoich produkcjach nie będzie śpiewać, ale świetnie remiksuje. A w nowej wersji hitu Milky dodaje jeszcze jeden house'owy klasyk projektu Stardust. Słuchać tutaj także melodię z Music Sounds Better With You. No i cudownie, już pierwsza piątka na starcie weekendu. Milky w remiksie Davida Guetty. Five.

Piątkowa premiera w RMF Max, a wiadomo, w Polsce Olivia Rodrigo ma wielu fanów, jej Drop Dead po raz pierwszy. Jak wam się podoba? Głosujcie na rmfmax.pl. Olivia Rodrigo przyznała się, że jest wielką fanką twórczości grupy The Cure. Tutaj taka niespodzianka. Nawet frontman tego zespołu, Robert Smith, jest jej bliskim przyjacielem. Dzwonią do siebie często. Robert nawet przyznał się, że kupił jej dwa poprzednie albumy, czyli Sour and Guts. Ma być nawet piosenka o tytule The Cure. Ale to dopiero przed nami. Olivia Rodrigo, dziękuję za wsparcie, a my otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj klasyk w nowej wersji Bibi Rexa i Faithless. Lecimy do New Religion.

trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: place where she belongs. Hey-ho, hey-ho, hey-ho, hey-ho. Może trzeba tego posłuchać gdzieś w lesie albo w dolinie, gdzie niesie echo. Mata czeka weekendowo na wasze głosy. Mata go w poczekalni. rmfwax.pl. Na trzecim przypiątku BBX i Faithless, New Religion, dwójka. Nasz Mistrz Impress, Andy Dust i Zokaria. Ale kto jest najlepszy? Kto jest na szczycie? Po raz pierwszy ten duet tak wysoko. Dziewczyny są dzisiaj najlepsze na starcie weekendu. To Pink Panteres i Zara Larsson mają najwięcej głosów na hop i nową jedynkę ich Stateside.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: say. Oh yes, Pink Panthers, Zara Larsson. Nowa jedynka dla Leście Hop Benz, Stay Tight. Jest piątek, nie zabraknie dobrego bitu. Graba wraca do was za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Miązek i ruszamy sobie w Tour de Club. Zaczynamy od podkrakowskich Przytkowic i klubu Energy 2000, gdzie w tę sobotę czeka na was góralska noc. Będzie klimacik, będzie góralska kapela, będą seksowne góralki, mnóstwo atrakcji towarzyszących. Z Przytkowic przenosimy się do poznańskiej Paczy, a tu w sobotę też bardzo fajne wydarzenie. Pure Life totalnie na żywo zagra legenda polskiej klubowej sceny Bartes, a razem z nim Mike Sokal. Teraz zaglądamy do Kiel. Tutaj Moon Party w najbliższą sobotę. Taneczne, house'owe hity wypuszcza DJ Clave, a house'owe brzmienia będą też rządzić przez cały weekend w klubie Nowy Harem w Gdyni. Dzisiaj house music od Martina Zuma. Jutro gość specjalny, doskonale rozpoznawalna na polskiej klubowej scenie postać DJ MD. No i Niebo na deser, warszawski klub Niebo, w którym bardzo fajna impreza old school versus new school, czyli nieśmiertelne hity z lat 90. i 2000. kontra świeże brzmienia. Wy oczywiście wybieracie zwycięstwo.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

4 pory roku, aktualnie piękna wiosna. Czekamy oczywiście na lato i na wakacje. Wiktor Waligura, witajcie piątkowo po 21. Przemek Grabowski z wami. Skoro to piątek, to nie zabraknie numerów, przy których można także poimprezować. Będą kawałki na party, na before też. Teraz numer na party, na before i na after party, a w szczególności na weekend to już w ogóle. Czyli Turn the Lights Off w nowej wersji Justa Jagstyle i Ion.

Słyszeliście remix DJ-a Tiesto, to Faruko. Jego Pepa sam Tiesto zapowiedział, że coraz częściej będzie wracał do muzyki trance. No to czekamy, wyczekując, sprawdzamy, co proponują nam dziewczyny. Lady Gaga ostatnio bardzo aktywna. Solowo jest w poczekalni listy Hot Bands, ale jest także w duecie Lady Gaga i raperka Doechii. Posłuchajcie, jak to leci, bo ten numer idzie coraz wyżej na świecie, także u nas. Ich Runaway.

0: No Broke Boys. Od razu słychać, że mamy piąteczek, prawda? To Disco Lines i Tina Shee. I może przy piątku, albo w ogóle w weekend, warto wyłączyć powiadomienia, przynajmniej na kilka minut, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi to wybiera taki cyfrowy detoks i ogranicza social media z powodu zmęczenia algorytmami. Wyjdzie wam tylko na zdrowie, ale jakby ktoś bardzo chciał, to polecam Instagram RMF Max. A jak nie, to dobry bit piątkowo w głośniku za chwilę. Męskie granie czeka też Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

brzmi soczyście przy piątku. Yearbox i jego wielki hicior w Polsce w RMF Max Graceland. Teraz soczysty hicior na urodziny dla Gosi od Sebastiana. Gosia, wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Życzę mojej kochanej spełnienia wszystkich marzeń. Fajnego faceta już ma i niech się nie zmienia, bo jest najlepsza na świecie. Gosia, słyszałaś? Jesteś najlepsza na świecie. Piękny komplement przez radio. No nie można sobie takich życzeń kupić. Trzeba się postarać. Gosia, dla ciebie Justin Bieber i Nicki Minaj, weekendowo Beauty.

Rockowe akcenty w piątek wieczorem, Damiano Dawid i jego First Time. A propos rockowych akcentów, słuchajcie, AI wchodzi w nowe terytoria. Będzie coraz więcej awatarów AI, gwiazd, których nie ma już z nami. Między innymi gwiazda rocka, legendarny Ozzy Osbourne, ma zostać ożywiony właśnie dzięki awatarowi AI. I to będzie taki Ozzy Osbourne, z którym każdy fan będzie mógł sobie porozmawiać. Mamy już nawet chyba 22 wiek, tak powoli. No to wracamy na ziemię do 2026. Pauza przed wakacjami. Słoneczne hausy w RMF Max. Magnetic.

0: Ten gościu też jest już w przyszłości. Eben i jego Halo piątkowo w RMF Max. Japonia też jest już w przyszłości. Wiecie, że mają tam pierwsze kawiarnie, w których wszystkich obsługują roboty sterowane przez osoby, które siedzą sobie w domu na home office. No nie wiem, czy to przyjemne, jak ci robot kawkę podaje. Chyba zawsze przyjemniej, jak ktoś się do ciebie uśmiechnie. Robot to tylko, nie wiem, może mieć chyba sztuczne zęby. Chociaż dajcie im czas, będą także przystojne roboty. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem. Będzie Dainoro, Kaigo i Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłem?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
15: I po reklamie.

Save My Love, Kaigo i jego nowy hicior. Witajcie piątkowo po 22. Przemek Grabowski z wami. Mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich, którzy troszczą się o swoje chomiki, świnki morskie, rybki, pieski, kotki. A i tak, kotki są najlepsze, prawda? No jak nie, jak tak. Dla wszystkich kociarzy Swedish House Mafia. Wait so long.

wyłączyć wokalnie teraz przed startem mundialu, bo przecież Kaśka zaśpiewa na starcie święta piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To będzie na pewno ciekawe wydarzenie. No już niedługo wszyscy będą krzyczeć gol. Niestety to nie będzie polska gola. Wracamy do weekendowych nowości. DJ Bob Sinclair wraca, śpiewa do niego Kajza. Tak naprawdę Bob Sinclair odświeża tutaj swój house'owy klasyk, ale miesza także trochę bity, melodie i sample z lat 80. w numerze I Can't Wait.

Są takie numery, które zabierają nas do przeszłości. Od razu wracają wspomnienia, prawda, po pierwszej nutce. Kto pamięta, ale to był hicior kiedyś na liście Hot Bands. Tiesto w numerze I Will Be Here. Może ktoś miał ciarki. Nie zabraknie jeszcze takiej nuty, a za chwilę. Piątkowo, weekendowo, Jazzy, kawałek, który rządzi na parkietach. Gościnnie DJ Spritz w numerze Can't Deny It.

kochasz, to Sobel w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na weekend. Może ktoś zorganizuje w lesie dyskotekę. Ale spokojnie, nie namawiam do złego, to będzie cicha dyskoteka, bo w Finlandii na przykład to coraz bardziej popularne są tak zwane silent disco, czyli imprezy w lesie. Ze słuchawkami ludzie sobie tańczą pomiędzy drzewami, wąchając, prawda, te brzozowe aromaty, trochę medytacja, trochę impreza, a i zwierzątkom się nie przeszkadza. Może to będzie nowy trend w tym sezonie. Teraz też nowy trend. Alok wraca do RMF Max. Polecam jego Dive Into Me.

0: Uwielbiam Bibi Rexa, Five Lines, odświeżony klasyk i od razu można sobie podarować kolację, bo słuchanie ulubionej muzyki może działać na mózg podobnie jak dobre jedzenie. Playlista też może być twoim komfortowym jedzeniem, a i nie pojawią się zbędne kalorie zbyt późno. Za chwilę Jennifer Lopez, a teraz piękna elektronika. Takie numery robi Anima, jego Beautiful w RMF Max.
1: You make me feel alive again.

0: za każdym razem.
1: Skoro nienawidzą być w klubie, to może niech nie wychodzą dzisiaj wieczorem. Gombao, Mata i przyjaciele. No przed wyjściem to trzeba się przejrzeć w lustrze. A wiecie, że są pierwsze takie inteligentne lustra, które analizują poziom zmęczenia twarzy. Naprawdę really. Czyli nawet lustro zacznie mówić niedługo: idź się wyśpi. Ale nie teraz, bo jest piątek i wracam z dobrym bitem. Czeka Tame Impala. Wróci też John Summit z ekipą Chainsmokers.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

John Summit, Chase Walker w numerze All The Time. John rzeczywiście ciężko pracował przez ostatnie miesiące i chyba dlatego wyskakuje bez koszulki na festiwalach. No okej, ma co pokazać. Teraz Kuban i Zalia. Zalia, co ostatnio pokazała na naszej scenie w trakcie imprezy w Pile, lato do maksa już za nami. Wkrótce kolejne przystanki. Możecie to zobaczyć także na naszym Instagramie. Kuban i Zalia teraz.

Chwilą wsiedliśmy do jego czerwonego Ferrari. Teraz jeszcze jeden klubowy beat. Premiera tego weekendu, polecam wam na weekend. To Fischer, który będzie się starał o bilety, no i o fanów na Ibizie. I będzie walczył także z Jamesem Hype'em tak naprawdę. Kto będzie mieć więcej klubowiczów w klubie? James Hype czy może Fischer? W nowym numerze Fischera śpiewa Thousand Eye. Polecam ten beat na weekend bardzo na maksa. Fajwa. He's

Piątkowy klimat, tak trochę na relaksie. Roxy i Faust na szeroką wodę. Tylko proszę się nie stresować, jak nie będzie można się relaksować przy sobocie, bo jutro pewnie znowu będą kosić. Ale nie narzekajmy, bo naukowcy odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy działa uspokajająco na mózg. Czyli lato pachnie terapią, czyli nie stresujemy się, jak sąsiad będzie kosić. Po prostu trzeba wyjść i sobie powąchać. A za chwilę potęczymy, czeka Andy Dust i jego Zokaria.

Houdini to Eminem, najszybszy raper świata, przynajmniej kiedyś. Trafił przecież do Księgi Rekordów Guinnessa za najszybsze wyrzucanie z siebie wersów, ale długo trenował, nawet czytając słownik. Po prostu czytał słownik języka angielskiego, po pierwsze, żeby mieć większy zasób słownictwa na tak zwane freestyle, no i żeby oczywiście szybciej nawijać. Nie wiem, czy modelki przeczytały słownik, ale na pewno przeczytały przynajmniej połowę Instagrama. Macie dziewczyny teraz, nasza nowość w RMF Max. Lubię cię jak lato, modelki.

który będzie rządził także w wakacje. A chcecie sobie zrobić wakacje na przykład jutro? No można, zachęcam. Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się mikrowakacje trwające 24 godziny. Taki szybki reset. Wakacje przez 24 godziny to nie jest taki głupi pomysł. Można sobie zaplanować akurat wtedy, jak będzie pogoda. Teraz Illenium i Ellie Goulding, Weekend of RMF Max. Ich Don't Want Your Love.

0: Dawid Podsiadło zamyka nam piątek. Jego nowość sezon. Przemek Grabowski, dziękuję za weekendowe spotkanie. Słyszymy się także jutro. Co robicie w sobotę po 17? No chyba już będzie posprzątane. Może ktoś planuje grillowanie, może rower. Wszyscy jesteście zaproszeni na wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Jutro 17. Najważniejsze numery w Polsce i oczywiście najciekawsze nowości i premiery. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.